miasto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

0: Senza tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka,

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tos na koniec.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę, 12 września, przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.

0: 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Kogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
13: Ej, nowy, skocz po kawę.
14: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
13: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
15: Wróć do mnie.
14: Załatwimy to w inny sposób.
16: Iga Dudziuk to złodziej kanapek.
13: Vous verrez maintenant.
12: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
13: Iga Dudziuk.
14: Mikołaj Kujawiński.
12: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
17: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
12: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
20: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. O fotoradarach będzie w dzisiejszym programie, o tych, które mierzą hałas, ale i o tych, które robią zdjęcia piratom drogowym. Sprawdzimy też, co będzie grane w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale o tym powiem w kolejnej części programu. Na początek jednak prędkość. Do pracy wrócił najbardziej znienawidzony przez kierowców fotoradar w Warszawie. Mowa o żółtej skrzyneczce w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie w ciągu zaledwie 2 lat było dewastowane już 4-krotnie. Koszt napraw wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wrócił. I ponownie robi zdjęcia, mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
21: W skali całego kraju, biorąc pod uwagę kilkaset, grubo ponad 500 fotoradarów, jakimi dysponujemy. Przypadki niszczenia tych urządzeń zdarzają się niezwykle rzadko. Ten fotoradar akurat jest już po raz wtóry zniszczony, został w grudniu ubiegłego roku. Zamontowaliśmy go ponownie. Koszty jego naprawy sięgały kilkadziesięciu tysięcy złotych. Koszty te oczywiście pokryła firma ubezpieczeniowa. Fotoradar jest pod stałym nadzorem systemu monitoringu. Jego głównym przesłaniem i zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. tego. On w zależności też od natężenia ruchu rejestruje średnio około 60 wykroczeń na dobę, ale liczbę rejestrowanych naruszeń przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, oceniając tą liczbę, musimy wziąć pod uwagę skalę natężenia ruchu. Jest to odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, no i nasze analizy

0: pokazują, że ten fotoradar skutecznie dyscyplinuje kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu. No, tym samym biorąc pod uwagę, że ta nadmierna prędkość jest jedną wśród tych podstawowych przyczyn wypadków drogowych, oddziaływanie tego rodzaju systemów i urządzeń jest nieocenione pod względem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To skuteczne narzędzia do dyscyplinowania kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Pamiętajmy, że każde takie urządzenie jest poprzedzone znakiem drogowym. Te urządzenia nie są schowane w krzakach. One są w jasno i w jaskrawym żółtym kolorze, poprzedzone znakiem drogowym, tak żeby kierujący miał świadomość przede wszystkim do tego, że zbliża się do miejsca niebezpiecznego, w którym dochodziło do dużej ilości zdarzeń drogowych spowodowanych właśnie tą nadmierną prędkością. Nam nie chodzi na fiskalizację, nam nie chodzi o to, żeby fotoradary rejestrowały wykroczenie i, tak jak wiele osób tutaj spostrzega, przynosiły środki finansowe do budżetu. Naszym celem i zadaniem głównym, przewodnim, naszą misją jest ograniczenie tych nadmiernych prędkości i oczekiwaniem tak naprawdę, aby urządzenia nie rejestrowały wykroczeń, bo będzie to stanowiło wtedy o tym, że urządzenia są, fotoradary są skuteczne, kierujący jeżdżą wolniej. No, kierujący muszą się przyzwyczaić też do tego, do rozbudowy tego systemu, bo 70 nowych urządzeń na przełomie ostatniego roku zostało posadowionych, 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Ta liczba tych urządzeń się systematycznie na przełomie ostatnich lat zwiększała, tak aby bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu było coraz większe. A ma to też również bezpośrednio oddziaływanie w statystykach wypadków i kolizji, bo odnotowujemy systematyczny ich spadek.
1: Jeszcze dziś w programie.
2: Będzie teatralnie, bo teatry powróciły po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynają sezony i mają dla nas premiery teatralne. A w tym wydaniu zaglądamy do Teatru Narodowego w Warszawie i zaglądamy na afisz. Tam między innymi Słodki Ptak Młodości Małgorzaty Bogajewskiej, 451 stopni Fahrenheita Jana Klaty, ale także Oresteja w reżyserii Luca Persevala, która jest marzeniem samego dyrektora teatru Jana Klaty.
3: Ja spełniam moje marzenia premierą Orestei w reżyserii Luca Persevala, ale mam nadzieję, że ja spełniam również marzenia widzów. Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, to spełniam też marzenia aktorów, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm, który wykazujemy, przejdzie na widzów Teatru Narodowego.
2: Czy Oresteja stanie się również waszym marzeniem? Tutaj warto zajrzeć do Teatru Narodowego w Warszawie i samemu się o tym przekonać. A o czym dokładnie opowiada spektakl, o tym powiem w kolejnej części programu. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy na stołeczne ulice. Ale najpierw zajrzymy do Biura Ochrony Środowiska w Warszawie. Mówiłam wcześniej o fotoradarach, które mierzą prędkość, a właściwie o tym jednym szczególnym, znienawidzonym przez kierowców w Alejach Jerozolimskich. A teraz nieco więcej opowiem o fotoradarach akustycznych. Dlaczego jest taki problem, aby je instalować na stołecznych ulicach, aby mierzyć hałas? O to pytałam w Biurze Ochrony Środowiska, ale pytałam również o nową mapę hałasu, nową mapę akustyczną, która jest projektowana po 4 latach. Pytałam o skargi, które wnoszą mieszkańcy stolicy, ale również o to, w której dzielnicy miasta jest najgłośniej. Więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdaleną Rawicką-Polnik. Zacznijmy od początku i powiedzmy naszym słuchaczom, czym dokładnie mapa hałasu jest i jakie pomiary się na nią składają.
4: Mapa akustyczna, czyli strategiczna, kiedyś one były mapami akustycznymi, teraz zgodnie z tym, czego wymaga od nas Unia Europejska, nazywają się strategicznymi mapami hałasu. To jest model obliczeniowy, bardzo duży model obliczeniowy, którym musimy uwzględnić natężenia ruchu pojazdów, w którym musimy uwzględnić ruch tramwajowy, kolejowy, lotniczy oraz źródła przemysłowe, takie jak jakieś zakłady przemysłowe, czy chociażby duże parkingi przy centrach handlowych. I jest to model, z którego my korzystamy jak z takiego zdjęcia akustycznego. Przygotowujemy go najpierw na podstawie pomiarów natężeń, natomiast później kalibrujemy cały ten model na podstawie konkretnych pomiarów hałasu w danych punktach. Więc uogólniając, mówimy tu o tym, że nasz model zbiera nam dane i obrazuje nam hałas dla jednej uśrednionej dla roku doby oraz dla jednej jakby uśrednionej dla całego roku nocy. A to wszystko jest szykowane na podstawie minimum 200, tak jak mówię, cały czas jest to minimum 200 pomiarach natężeń ruchu, minimum 40 pomiarach hałasu drogowego, 20 pomiarach hałasu tramwajowego, kolejowego, również 20. Do tego mierzymy hałas lotniczy w otoczeniu lotniska na Bemowie.
2: A jak to wygląda w praktyce? Czy to badanie polega na symulacji komputerowej, czy państwo... No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Jakbyśmy mogli to najprościej wytłumaczyć?
4: Jest to jedno i drugie. Na początku musimy pomierzyć w terenie natężenia ruchu pojazdów. To jest mierzone zazwyczaj automatycznie. Korzystamy też gdzieś z danych, które miasto dla siebie przygotowywało na różne potrzeby. Czy muszą być to dane z 2026, nie mogą być starsze. Więc korzystamy ze wszystkich źródeł, które są dla nas dostępne. Oprócz tego po prostu stawiane są punkty pomiarowe. Te punkty pomiarowe w przypadku hałasu drogowego, chociażby, niektóre stoją punktowo, może być wykonany pomiar dla pory dnia, wieczoru i nocy, ale też są obowiązkowe punkty, po prostu stają mikrofony w danych lokalizacjach na co najmniej jedną całą dobę, żeby nam zobrazować ten profil akustyczny w konkretnym miejscu. Muszą to być miejsca, które są miarodajne i muszą łapać nam to zróżnicowanie Warszawy, bo jakby nie patrzeć, mamy bardzo różnorodne dzielnice. Całkiem inny profil akustyczny mamy tutaj w centrum, inny profil będziemy mieć przy trasach, a całkiem inaczej będzie to wyglądało w tych bardziej zielonych i spokojnych dzielnicach. Więc mierzymy to, co się da i jak najlepiej i robimy, dzięki temu, że mamy ten model komputerowy, model obliczeniowy, jesteśmy w stanie zmodelować hałas dla całego miasta. Nie musimy mieć punktu pomiarowego w każdej lokalizacji.
2: Jak bardzo ten poziom hałasu się zmienił od 2022 roku?
4: Od 2022 roku to tak naprawdę będziemy wiedzieć dopiero teraz w tym mapowaniu. W 2022 roku mieliśmy około 2,5% osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla hałasu drogowego, czyli tego dla najbardziej istotnego w Warszawie. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy procedurę przetargową i będziemy sporządzać nową mapę, która musi powstać do końca czerwca 2027 roku.
2: Mieszkańcy których dzielnic są najbardziej narażeni na hałas?
4: Mówiąc wprost, najgęściej z tych najgęstszą siatką ulic, czyli mówimy tu o Śródmieściu, mówimy tu prawdopodobnie o Pradze, Południe. No, część mieszkańców, którzy mają swoje nieruchomości blisko tras szybkiego ruchu, tak jak obwodnice, też na pewno odczuwają jakiś dyskomfort i wiemy to, bo mamy tutaj bardzo często zgłoszenia od mieszkańców. Natomiast tak jakbym chciała to zaznaczyć, mamy przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i to daje nam konkretną informację, jakie działania w jakich rejonach warto by było podjąć. Natomiast są to konkretne wartości cyfrowe, które nie zawsze idealnie odpowiadają temu, co zgłaszają nam mieszkańcy, bo mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort, mogą słyszeć na przykład jakąś drogę, mogą słyszeć huk albo jakieś uciążliwości od tramwaju, ale my mimo wszystko tego na mapie nie zauważymy. Nie zauważymy przejazdów karetek, czy nie zauważymy głośnych motocykli. To jest wszystko uśrednione w skali mapy. Natomiast takie uciążliwości w mieście zdarzają i są na pewno trudnością dla niektórych mieszkańców.
2: I o te uciążliwości chciałam też dopytać. Wspomniała Pani o motocyklach, o ruchu samochodowym, ale tych uciążliwości mamy znacznie więcej.
4: Zdecydowanie więcej, bo zgłoszenia mieszkańców mówią nam o najróżniejszych problemach. Mamy tutaj kwestie lokali rozrywkowych, gastronomicznych, ogródków gastronomicznych. To jest bardzo często zgłaszane. Bardzo często są zgłaszane konkretne lokalizacje, na przykład jakieś sklepy, które sprzedają alkohol. Wiadomo, mamy teraz ograniczenie w sprzedaży alkoholu, zmienia się trochę ten profil, natomiast no, są to imprezy masowe i czasami mamy takie sytuacje, że mniej uciążliwa jest sama impreza, natomiast osoby, które opuszczają taką imprezę, też potrafią być głośno, obudzić osoby, które mieszkają gdzieś w otoczeniu takiego punktu. Tych problemów z hałasem w takiej tkance miejskiej jest bardzo, bardzo dużo. Z hałasem jest tak, że mieszkańcy wiedzą, że należy im się jakiś komfort. Ta świadomość cały czas wzrasta i mam wrażenie, że tych skarg jest coraz więcej. Jeżeli mamy imprezę masową, która obudziła jakąś tam konkretną okolicę, no to wiadomo, tych skarg spływa bardzo dużo w krótkim czasie. Mamy zgłoszenia hałasu drogowego zazwyczaj w konkretnych lokalizacjach, gdzie jest jakiś problem, gdzie jest trudno wyciszyć, gdzie trudno jest zmienić organizację ruchu, tak żeby ten poziom dźwięku od pojazdów był niższy. Z hałasem jest tak, że każdy ma swoją specyficzną wrażliwość na poszczególne poziomy dźwięku i poszczególne składowe tego dźwięku, bo hałasem, pamiętajmy, jest coś, co nam przeszkadza, a nie co ma konkretną wartość. Więc no, zdarzają nam się takie zaskakujące zgłoszenia, jak na przykład to, że walizki hałasują na kostce brukowej. I pytanie, czy jest jakiś mechanizm, żeby taką uciążliwość ograniczyć. Staramy się dyskutować z mieszkańcami na różne sposoby i staramy się przede wszystkim przedstawiać te narzędzia, którymi my dysponujemy i, tak jak mówię, w pewnym momencie przyznawać się do tego, jakich brakuje nam narzędzi prawnych.
2: A na przykład kościelne dzwony?
4: Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się mieszkańcy, którzy mieszkają w bliskości konkretnej i mimo jakiegoś tam dialogu z konkretną parafią nie mają możliwości albo nie akceptują takiego oddziaływania.
2: I my do tego, jak hałas oddziałuje na mieszkańców Warszawy, będziemy wracać w kolejnej części programu. A ja przypomnę, że moim gościem, moją rozmówczynią jest zastępczyni dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdalena Rawicka-Polnik. Będziemy mówić m.in. w kolejnej części programu o fotoradarach akustycznych, o tym, dlaczego na razie nie spotkamy ich na terenie Warszawy, ale także o tym, że warszawscy radni skierowali do Sejmu petycję, w której domagają się wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby samorządom, nie tylko Warszawie, montaż takich fotoradarów, które miałyby zwalczyć ryczące silniki i nocne wyścigi samochodowe na terenie Warszawy. A dlaczego o tym mówimy? Dlaczego skupiają się nad tym urzędnicy i warszawscy radni? Ano dlatego, że z najnowszego raportu Instytutu Ekologii Akustycznej wynika, że poziomy hałasu w stolicy regularnie przekraczają wartości uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczne. A przy długotrwałym narażeniu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, nie tylko dla słuchu, ale także dla serca, gospodarki hormonalnej i zdrowia psychicznego mieszkańców. A po więcej takich informacji zapraszam do kolejnej części programu.

0: Radia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Nowa mapa hałasu w Warszawie. Do tego tematu powracamy w tej części programu. Powiemy nieco więcej na temat tego, czemu i komu dokładnie ta mapa może posłużyć, ale również powiemy nieco więcej o fotoradarach akustycznych, a także o nocnych wyścigach samochodowych, które uprzykrzają życie mieszkańców, zwłaszcza Śródmieścia. Później zajrzymy do Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie powiem o premierach teatralnych, a pierwsza już 10 października. Ale na początek zaglądamy do Biura Ochrony Środowiska. Przed mikrofonem zastępczyni dyrektora Magdalena Rawicka-Polnik. Pracujecie Państwo nad nową mapą hałasu Warszawy. Szukacie wykonawcy tych prac i tak jak wspominałyśmy wcześniej, to jest doskonałe źródło wiedzy na temat pomiarów, na temat tego, jak hałas wygląda, kształtuje się w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Pomaga również Państwu w projektowaniu przestrzeni miasta. Ale pytanie, czy może być pomocna również w inny sposób dla mieszkańców?
5: To jest świetne źródło informacji, przede wszystkim dla nas, urzędników. Dużo danych z tej mapy jest wykorzystywanych przy planowaniu przestrzennym, przy konstrukcji planów miejscowych. To są dane, które są bardzo dokładnie analizowane. Tak, żeby po pierwsze skonstruować tą zabudowę w taki sposób, żebyśmy mieli gdzieś jakieś, tak mówiąc wprost, naturalne ekrany, żeby lokale usługowe stanowiły barierę dla dźwięku pochodzącego od drogi. To są wszystko te dane, które my wykorzystujemy na bieżąco. Natomiast warto pamiętać, że to jest świetne narzędzie dla mieszkańców, żeby po pierwsze sprawdzić sobie, jak to wygląda w ich otoczeniu, ale chociażby szukając nowego miejsca, czy do zakupu mieszkania, czy w ogóle do życia, żeby sprawdzić, czy w tej konkretnej lokalizacji, którą bierzemy pod uwagę, jest dla nas za głośno. Czy może jest głośno, ale jest głośno tylko od tramwajów. To jest dla nas akceptowalne w jakiś tam sposób, bo nad ten komfort przekładamy bliskość dojazdu. No, tak jak mówiłam, to jest bardzo dobre źródło wiedzy również dla mieszkańców.
4: Ekrany akustyczne, zmiana organizacji ruchu, to są między innymi te narzędzia, którymi Państwo dysponujecie, żeby hałas niwelować, ale w ostatnich latach bardzo dużo mówi się o tak zwanych fotoradarach akustycznych. To są takie urządzenia, które miałyby pomóc w lokalizowaniu i karaniu kierowców, którzy urządzają sobie na terenie Warszawy nocne wyścigi i tak zwane strzały z rury, bo tego mieszkańcy również mają dość, czyli przerobione wydechy i silniki, które generują jeszcze większy hałas. Ale jeżeli chodzi o fotoradary akustyczne, wiemy, że warszawscy radni złożyli petycję do Sejmu w tej sprawie, aby zmienić przepisy, bo póki co macie Państwo związane ręce, nie możecie stawiać takich fotoradarów.
5: Zdecydowanie mamy związane ręce, ponieważ fotoradary akustyczne to jest takie bardzo ciekawe urządzenie, które łączy w sobie specyficzną konstrukcję mikrofonu pomiarowego. To są mikrofony kierunkowe, które są wyposażone dodatkowo w kamerę. Aktualnie obowiązujących przepisach my nie mamy możliwości wykorzystania takiego sprzętu. Na podstawie takich pomiarów nie mogłaby policja wystawić żadnego mandatu, ani nie moglibyśmy wyciągnąć żadnych konsekwencji w stosunku do kierowcy, który kieruje, powiedzmy, pojazdem, nie wiem, samochodem z przerobionym wydechem. W naszych przepisach na dziś dzień wygląda to tak, że głośność pojazdu, po prostu samochodu, może być badana po pierwsze w trakcie kontroli technicznej na stacji diagnostycznej w ramach przeglądu i przez policję w ramach kontroli drogowej i za każdym razem zgodnie z metodyką, bo pamiętajmy, że hałas, dźwięk to jest fizyka, cyfry, tam mamy bardzo, bardzo konkretne metodyki. Zgodnie z metodyką ten pojazd musi stać. Mierzymy na wysokości wydechu, w przypadku kontroli drogowej, no wiadomo, policjanci robią to wprost na ulicy, natomiast na stacji diagnostycznej diagnostycznej diagnosta to robi podczas badania. I jeżeli pojazd przejdzie kontrolę techniczną, to na takie badanie wraca za rok. Co się dzieje pomiędzy i jakie modyfikacje w tym czasie wprowadzi właściciel tego pojazdu, no to na to już nie mamy wpływu. Widzimy tutaj bardzo duże zaangażowanie policji, bo policja zwiększa te kontrole, policja próbuje wyłapywać, odbiera dowody rejestracyjne w takich sytuacjach. To zaangażowanie jest dużo większe, bo po danych, które policja nam przekazała, widzimy, że tych kontroli jest dużo, dużo więcej.
4: Powróćmy jeszcze na moment do petycji radnych. Czy macie Państwo jakieś informacje w tej sprawie? Na jakim etapie jest ten wniosek?
5: Wiem, że ten wniosek został złożony i bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa legislacyjna, która jest złożona przez warszawskich radnych, ona się nie ogranicza tylko do fotoradarów akustycznych. To nas bardzo, bardzo cieszy, bo tam są w tym stanowisku Rady Warszawy są ujęte inne bolączki dotyczące przepisów ochrony przed hałasem, z którymi miasta się mierzą. Wracamy tutaj właśnie w dużej części do tych imprez masowych, imprez okolicznościowych. Wracamy tutaj właśnie do pomiarów takich zdarzeń akustycznych, zdarzeń chwilowych, gdzie my nie mamy metodyki, my nie mamy konkretnych narzędzi. Potrzebujemy sprecyzowania podmiotów, które powinny wykonywać badania. I o to wszystko radni Warszawy, tak mówiąc potocznie, upominają się do rządu i mamy nadzieję, że te prace ruszą.
4: Dopytam jeszcze o samą mapę. Kiedy możemy spodziewać się rezultatów? Pani wspomniała o tym, że szukacie wykonawcy tej mapy i z drugiej strony, kiedy ta mapa się pojawi, czy mieszkańcy będą mogli odnosić się do wyników, do tych pomiarów?
5: Ogłaszamy właśnie przetarg. Jesteśmy w procedurze tutaj przetargowej, ponieważ jest to gigantyczny projekt i taki projekt, który składa się z bardzo wielu elementów i musi być wykonany przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, z odpowiednimi certyfikatami, z odpowiednimi akredytacjami, bo same pomiary poziomu hałasu na ulicach muszą być wykonane właściwie i musimy być pewni, że odbieramy od wykonawcy produkt, który ma jakąś wartość. Nasza strategiczna mapa hałasu powstaje na podstawie danych z 2026 roku, więc liczymy na to, że ten cykl pomiarowy szybko się rozpocznie i musi zgodnie z przepisami być stworzona do końca czerwca 2027. Wyniki, które zostaną zobrazowane, będą dostępne w serwisie mapowym miasta. Polecam serdecznie serwis mapowy miasta, naprawdę, szczególnie zakładkę środowisko, tam jest zakładka hałas i są nasze mapy hałasu, bo my te mapy hałasu robimy już w kolejnych cyklach. Na początku mieliśmy mapy akustyczne i mamy dostępne i widoczne w serwisie mapowym mapy akustyczne z 2017, z 2012 roku. Mamy aktualną mapę hałasu z 2022. Jak tylko nasza mapa zostanie odebrana przez nas, zatwierdzona przez głównego inspektora ochrony środowiska, będzie również dostępna w tym serwisie.
4: Pani powiedziała, że te mapy tworzycie cyklicznie. Jak zmienia się hałas na przestrzeni tych lat? Czy jest coraz głośniej w Warszawie?
5: Nie jest może głośniej. Widzimy problem w bardzo podobnych miejscach. Dane, które my uzyskujemy, te liczbowe, bardzo konkretne, mówią nam o tym, że jest lepiej. Wracamy do tego punktu, gdzie mówiłam, że odniesienie się do norm i do przekroczeń daje nam dane bardzo konkretne, dane liczbowe, dane fizyczne. I tu mamy zmniejszenie narażenia na hałas drogowy. Minimalne mamy zwiększenie narażenia na hałas tramwajowy, ale patrząc na to, jak rozwija się sieć tramwajów i jak przybywa tych kilometrów linii tramwajowych, to wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo to narażenie nie jest takie istotne. Natomiast to, w jaki sposób mieszkańcy odczuwają i w jaki sposób odbierają niektóre hałasy, no to już jest, nie odpowiada idealnie temu, co wychodzi nam w wynikach mapowania.
0: Na deskach teatrów.
4: Będzie można zobaczyć Orestaję i to na deskach Teatru Narodowego. To historia powrotu do domu, w którym już nic nie jest takie jak kiedyś. Do domu, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy, czytamy na stronie Teatru Narodowego. Reżyserem spektaklu jest Luke Percival, który wraca do najstarszej, zachowanej tragicznej trylogii. Nie po to, by opowiedzieć antyczną historię raz jeszcze. Interesuje go mechanizm, który sprawia, że przemoc nie kończy się w wraz z końcem wojny. Wręcz przeciwnie, przenosi się do naszych domów, do pamięci, języka i relacji między ludźmi. Dzisiejsza Orestaja to opowieść o rodzinie, która staje się polem bitwy. O społeczeństwie, które próbuje ustanowić porządek po doświadczeniu chaosu, przede wszystkim jednak o cenie, jaką trzeba zapłacić, by przestać odpowiadać przemocą na przemoc, mówi Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
6: Orestaja, Luc Perceval, jeden z największych twórców europejskiego teatru, mistrz pracy z aktorem, mistrz takiego koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze, takiego maksymalnego skupienia. To jest artysta, który mi imponuje już od kilkudziesięciu lat, no bo jeszcze po prostu jako szczawik reżyserski, a nawet wcześniej jeździłem na jego, oglądałem, bo tak się złożyło, że kilkukrotnie mijaliśmy się na festiwalach, na festiwalu Dialog na przykład były grane jego spektakle i moje też, więc wtedy jeszcze było tak, że jak się nie jest dyrektorem, to można zostawać parę dni, patrzeć i to mnie zachwyciło, jeździłem do niego na spektakle do Hamburga, do Berlina, w inne miejsca w Europie i to jest artysta, to jest taki artysta, którego po prostu chce się mieć w teatrze, z którym chce się spotkać aktorów, których się kocha, żeby się mogli też rozwinąć, żeby ta inspiracja była obustronna. Z tego, co słyszę i od aktorów, ale też od Luca, to jest spotkanie bezprecedensowe. To znaczy Luke jest absolutnie zachwycony naszymi aktorami z wzajemnością. Premiera tego spektaklu 10 października, co oznacza, że premiery, znaczy, że praca nad tym spektaklem zaczęła się jeszcze w wakacje. W obsadzie był Jan Frycz, który zachwycił, znaczy to było spotkanie od pierwszego wejrzenia się, panowie zauroczyli sobą, Luc Perceval z Janem Fryczem. Do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach do Orestei. No i w tej Orestei, w tej premierze nie wystąpi. Pan Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady i to jest dla mnie też bardzo, powiedziałbym, nobilitujące. W spektaklu Orestia zobaczymy jeszcze Danutę Stenkę, Roberta Czerwińskiego, Ewę Bukałę, Aleksandrę Justę, Karolinę Staniec, Hannę Wojtuściszyn, Mariusza Bonaszewskiego, Roberta Czerwińskiego i Cezarego Kosińskiego. Czyli to też jest miks wielkich gwiazd, aktorów, aktorek, które już zdążyły też bardzo mocno odcisnąć piętno na polskim życiu teatralnym, jak to się pięknie mówi. No i też z jednej strony nowa twarz, a z drugiej strony aktorska młodzież Teatru Narodowego.
4: Premiera Orestei już niedługo, bo 10 października w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale to nie koniec, bo przed nami jeszcze w tym roku dwie premiery. 14 listopada będziecie mogli zobaczyć Słodkiego Ptaka Młodości Tennessee Williamsa w adaptacji i reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. To nie tylko historia o ludziach oślepionych pogonią za sukcesem i pozycją, ale też o mierzeniu się ze smakiem porażki, kiedy trzeba stawić czoła demonom przeszłości, by zawalczyć o swoją przyszłość. Na drugi plan schodzą wszelkie moralne zasady. Czy nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to również opowieść o blaskach i cieniach aktorskiego życia? Czytamy w zapowiedzi przedstawienia. Specjalnie dla Teatru Narodowego Jacek Poniedziałek odświeżył swoje tłumaczenie, które stanowi podstawę tej adaptacji. W tym roku czeka nas jeszcze jedna premiera. Będzie to 451 stopni Fahrenheita w reżyserii dyrektora Jana Klaty. Premierę zaplanowano na 17 grudnia na dużej scenie imienia Bogusławskiego. Będzie to opowieść o świecie, w którym czytanie książek jest zakazane, a codziennym życiem ludzi rządzą treści prezentowane na ekranach i populistyczne hasła prowadzące do globalnych konfliktów. I to tyle, jeżeli chodzi o nowości Teatru Narodowego w Warszawie. O kolejnych premierach, kolejnych spektaklach będziemy informować na antenie radia, podobnie jak będziemy informować o premierach w innych teatrach. I tutaj nieco wcześniej niż premiera wcześniej wspomnianej Orestei 10 października, bo 28 września możecie zobaczyć koncert poświęcony pamięci Powstania Warszawskiego. To w Teatrze Kamienica, który rozpoczął właśnie 18 sezon artystyczny. a na koncert zaprasza autor Artur Goc.
7: Wyjątkowy koncert zatytułowany Sypka Warszawa o Powstaniu Warszawskim. To są piosenki z mojej 6. płyty Litania Piwnic 1944, a taką inspiracją do tego, żeby powstał ten koncert, był spektakl, który tutaj graliśmy w Teatrze Kamienica, czyli Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. To był ukochany spektakl Emiliana Kamińskiego i dzięki niemu zainteresowałem się w ogóle tematyką powstania.
4: Koncert w Teatrze Kamienica jest darmowy, obowiązują jednak wejściówki, które wciąż można

0: Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja o tej porze na warszawskich ulicach. Ruch, wiadomo, rośnie z każdą minutą. Połczyńska, mocno zważona przez budowę. Tam musicie uzbroić się w cierpliwość. Grzybowska na Woli, to nadal nie jest utor przeszkód. Radzę odbić w prostą.
1: Dzisiaj od rana trafiacie w samą dziesiątkę. Mamy 10 września i lepiej wstawajcie, bo to już czwartek. Pójdzie wam łatwo, bo my podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemano, jest 6:30.

Illenium i Ellie Goulding w Melon. Don't want your love. Podkręcamy tempo od samego rana. Mamy czwartek, to już ustalone. A czy wy macie telefon pod ręką? Bo jak tak, to się świetnie składa. Dzwońcie do nas jak najszybciej właśnie teraz. To jest idealny moment, żeby fajnie zacząć dzień. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Trzy szoty mam dla was. Trzy szybkie pytanka. No i do tego oczywiście Melo Merch do zgarnięcia. Torba Meloradia przyda się wam na pewno w tym sezonie na jesień w sam raz. Chociaż obiecałem sobie, że słowa jesień nie będę używał zbyt wcześnie. W końcu cały czas jeszcze lato mamy. Co tam rozgrzewa was dzisiaj od samego rana? Dajcie znać, w jakiej formie jesteście, jak dzień zaczynacie i co planujecie. Czekam i trzy szoty w Melo też. No i do tego Melo Torba do zgarnięcia. 321-321-777. Dzwońcie właśnie teraz. Tak najlepiej.

0: To była Liwka, a to jest Michał. Cześć Sieba, hej.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć. Jak tam ci się dzień układa dzisiaj i zapowiada?
1: A w porządku. Jadę właśnie do pracy. Dość intensywnie się zapowiada, więc dzięki temu, że was słucham, nabieram siły, energii i polecam to każdemu, bo dzień z wami to jest zawsze dzień udany.
0: Michał, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry. Normalnie jakbyśmy się co najmniej umówili, słuchaj, no, podkręcamy tempo razem, to się cieszę bardzo. Uwaga, bo teraz to się dopiero podkręcisz, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: No i uważaj, bo trzy szybkie pytania z samego rana. Michał, pociąg czy samolot?
1: Samolot.
0: Plaża piaszczysta czy kamienista?
1: Piaszczysta.
0: No jasne, że tak. Wygodnie sobie fajnie poleżeć. Mięciutko, żeby było.
1: Oczywiście.
0: A bieganie na bieżni czy na zewnątrz?
1: Na zewnątrz tylko i wyłącznie, na świeżym powietrzu.
0: Też lubię. Słuchaj, to teraz coś, co też bardzo lubię, a ty już masz. Melotorba. Wysyłamy do ciebie taki merch z rana. Super czwartku. Trzymaj się, Michał. Hej.

0: Łapcie czwartek. Tak zaczynamy go razem z energetyczną muzą. To Dua Lipa i Houdini. Mamy więcej takich gorących, energetycznych numerów dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody, więc koniecznie skorzystajcie. Już za 7 minut 7 w Melo Radio.
1: A już o 7 zagramy
0: Moonlight i Alabama.

0: Inni będą jeszcze gadać, a my wam już tak zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzi.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Ja tam zawsze śpię na boku.
15: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
14: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
16: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
17: Dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja...

0: Cześć!
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: na termometrach warszawskich równe 14 stopni z chmur, gdzie nie, gdzie dosłownie jeszcze może delikatnie pokropić. Wiatr wchodzi za to na nieznacznie wyższe obroty, uderzając w porywach pod 30, co potrafi nieco obniżyć odczuwalną temperaturę, więc kiedy będziecie rano czekać na przystanku, no to schowajcie się najlepiej za kimś. Szarość trochę zjada nam miejski horyzont, ale takie poranki też mają swój urok.
1: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zderzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
2: Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie.
3: Przejazd bez rogatek jest.
4: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
1: Dziś kolejarze będą usuwać z torów skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
5: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Czwartek wystartował razem z nim my. No i podkręcamy tempo tak, żeby szło wam naprawdę dobrze od samego rana. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy w Melo. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Sean Paul i Born to Love You w Meloradiu. Tak od rana podkręcamy tempa, a dzisiaj to ja mam do was pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego, co? Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Czekam na wasze głosówki, bo mam fajny merch i chętnie wyślę do kogoś, kto zaproponuje coś odjechanego, oryginalnego, śmiesznego, fajnego, wesołego, zaskakującego i takiego, jak to tylko wy potraficie. Czekam na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. No i wysłać i już, i zgarnąć przy okazji Melo Merch. Czekam na was na meloradio.pl. A za chwilę będzie o tym, co inteligentni ludzie mają zawsze przy sobie. Sprawdźcie, czy jesteście też w tej grupie.

podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Jest 17 minut po godzinie 7. Czekam na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Co tam wam się kojarzy? Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówkę. Łatwo to zrobić, wystarczy tam na dole nacisnąć słuchawkę. Jak jeszcze nigdy nie robiliście tego, to spróbujcie właśnie dzisiaj. Czekam na głosówki. Słuchajcie, podobno o tym, czy jest się inteligentnym człowiekiem, może świadczyć to, co nosimy zwykle przy sobie. Inteligencja kojarzy się z wybitnymi umiejętnościami, a tymczasem się okazuje, że to także codzienne, proste wybory. No i jest kilka rzeczy, które inteligentni ludzie mają przy sobie. Sprawdzajcie teraz, czy wy też macie. To na przykład słuchawki, jest nieźle, nie? Mały notes, myślę, że telefon z notatnikiem też się zalicza, zdrowe przekąski, książka, wielorazowa butelka na wodę i uwaga, bo to mnie trochę zaskoczyło, także lusterko. Ale z drugiej strony to chyba wiadomo, żeby można się było zapytać lustereczko, no i kto jest najmądrzejszy na świecie?

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. To właśnie tak od rana w czwartek podkręcamy dla was tempo i pytamy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego z parę waszych propozycji. No, na czele oczywiście, tylko się nie denerwuj. Albo spokojnie, to tylko mała awaria. Albo nie ruszaj się. Jeszcze jedno mi się podoba. Czujesz ten zapach? A twoja propozycja?
1: Łukasz, ile masz na koncie?
2: Musimy porozmawiać.
0: A, wiadomo.
3: Jakie zdanie nie zwiastuje nic dobrego? No. Zapraszam państwa na spotkanie.
4: Nic dobrego nie będzie, kiedy ktoś mówi, ja znam krótką drogę.
0: Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, jaką wy macie propozycję. A ty?
5: Przytyło ci się, kochanie.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
12: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
13: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep, jak co tydzień, mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
17: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno z zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
24: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
23: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
24: To będzie dla mnie zaszczyt.
25: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
27: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Archivist Project, they tell me. Ja to wiem, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to mogę spokojnie was zapytać i dlatego dzisiaj pytam, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Sporo waszych propozycji dzisiaj naprawdę się rozkręciliście. Na przykład, to powinno tak dymić? Chyba coś kliknąłem. Po co nam ta instrukcja? Albo na przykład, kto ostatni był w toalecie? No dobra, a twoja propozycja?
1: Guza szukasz?
2: Mhm. Kochana, on się zmieni. Poczekaj, jak wrócę.
3: Spokojnie, wiem, co robię.
4: A zrobiłeś to, o co cię prosiłam?
0: A, okej. No dobra, to jakie zdanie zapowiada? Nie zapowiada niczego dobrego. Czekamy na was, na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrywać, a to już Gipsy i PZ w Melo. Za 18 minut będzie 8.

0: Tony Vodera, ten DJ producent potrafi wyczarować takie magiczne dźwięki, a Becky Hill w tym oczywiście dopomaga. Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. To jest jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radia. Korzystajcie, wbijajcie, głosujcie, tak żeby ten numer w najnowszym notowaniu znalazł już swoje odpowiednie miejsce w liście.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Za chwilę newsy i prognoza pogody. Tak podkręcamy tempo w Melo Radiu i tak wam zagramy. Punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8:08.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Rockslab Plus 50 mm. Jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 złotych na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
21: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: pada i nie pada. Chyba tak najlepiej można określić to, co dzieje się za oknem w Warszawie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy 14 stopni. Nie wiem jak wy, ale ja totalnie nie mogę się odnaleźć w tej nowej pogodowej rzeczywistości, zwłaszcza po wczoraj. No ale z wczoraj zostało już tylko wspomnienie. Na szczęście dzisiaj czwartek, a to taki mały piątek.
1: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji, mówi Krzysztof Pawlukojcz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
2: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
1: Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
3: A póki co razem lecimy w ten czwartek, już 8:00, podkręcamy tempo i za chwilę to zjawiskowo będziecie mogli się wykazać w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Derłek, siemano, hej, 8:00 rano na zegarach.

Sanach i tańcz, tańcz, tańcz, to ja będę wam mówił. Nie śpiewał na szczęście, dzwoń, dzwoń, dzwoń. To na pewno coś da, jak zadzwonicie teraz, to się dodzwonicie do Meloradia. Pod 321-321-777 trzeba dzwonić, jeśli chcecie wziąć udział w naszej całkiem nowej, świeżutkiej zabawie Ostatnie Słowo. Polega to na tym, że dwójka słuchaczy próbuje powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii, którą podam wam dopiero jak zaczniemy tą zabawę. Więc czekam już teraz, dwie osoby mają szansę. 321-321-777 Melo Merch do zgarnięcia.

0: Kręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana. Mamy czwartek i mamy też naszą nową zabawę i mamy 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No i mamy dwóch zawodników. Jest Karol. Siemanko. Cześć, Karol.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć, Karol. Dzisiaj dużo zajęć zaplanowanych ma z córką. Karol, coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie zmęczony wieczorem, co?
2: To na pewno, to na pewno.
0: No i dobrze ci tak. Słuchaj, jest też Zbyszek. Cześć, Zbyszek.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, siemanka. A Zbyszek to wyluzowany teraz, bo na pauzie jest kierowca, który odpoczywa. I dzisiaj ma zamiar być jak kto?
3: Jak killer będę dzisiaj.
0: Dobra, Zbychu, trzymamy za słowo. Uwaga, słuchajcie, to jest zabawa, w której macie tylko 20 sekund, jak już wystartuje czas. Zabawa nazywa się Ostatnie Słowo. Polega na tym, że wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. Już za chwilę powiem wam kategorię i coś czuję, że dzisiaj może być ostra rywalizacja, bo kategoria w sam raz dla was chyba, panowie. Zasada jest taka, że odpowiadacie na zmianę. Zaczyna Karol, bo literka K jest wcześniej w alfabecie niż literka Z, Zbyszku. Okej, Karol zaczyna po tym, jak powiem start, a potem Zbyszek, a potem znowu Karol i zobaczymy, kto więcej słów powie. Kto powie więcej, ten inny zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to torbę Meloradia. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać, panowie?
2: Tak jest.
3: Tak jest.
0: Dobra, uwaga. Karol zaczyna. Kategoria dziś to dyscypliny sportowe. Czas start.
2: Piłka nożna.
3: Piłka ręczna.
2: Rzut oszczepem.
3: Siatkówka.
2: Koszykówka.
3: Trójbój.
2: Karling.
0: Stop. Czas.
3: Bieg na 100 metrów.
0: Czas stop. Czas stop. Słuchajcie, cztery propozycje od Karola, trzy od Zbyszka. Aście się zastanawiali nad tymi dyscyplinami. Wcale nie było to chyba takie do końca łatwe. Karol, dla ciebie skiety Meloradia. Już wysyłamy, pakujemy, do Zbyszka melotorbę wysyłamy. Na pewno ci się tam w aucie taka torba przyda. Trzymajcie się.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dzięki,
2: oczywiście.
0: Fajnego dnia. Ostatnie słowo. A jutro znów do was wracamy po 8 z zabawą Ostatnie Słowo. Może to właśnie wy będziecie mieli Ostatnie Słowo i zgarniecie Melo Merch. Bądźcie od rana z Meloradiem. No i szykujcie się już teraz. 21 po 8 w Melo.

0: Take Me Back, czyli Kygo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek i nie wiem, czy wiecie, ale całkiem przy okazji, to dzisiaj też jest dzień piłkarza. Wyspaliście, a Robert nie. Chicago Fire, czyli nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, zremisowała z Interem Miami Leo Messiego 1-1. Robert strzelił gola, a Messi nie. Lewandowski nie czekał za długo, bo strzelił już w 10 minucie. To ja mam propozycję, bądźcie dzisiaj jak Robert, nie czekajcie za długo i zróbcie coś naprawdę fajnego w ciągu najbliższych 10 minut. Na przykład spróbujcie dzisiaj od rana zagiąć szefa. 8:30.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
5: Lecz ja mam inne zdanie.
6: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Niskie ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Czytale.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.

0: wychodzą na patrol.
1: No to specjalny pozdrow dla tych wszystkich, którzy dzisiaj wcześniej rano na jakiś patrol wyszli, a tu jeszcze ciemno było. Jakoś tak się to teraz właśnie robi. Na szczęście teraz już zdecydowanie lepsze widoki za oknami. Za 16 minut będzie godzina 9, podkręcamy tempo. A jak chcielibyście mieć jeszcze lepsze i fajniejsze widoki na waszym koncie, no to oczywiście możemy coś podziałać, żeby było trochę więcej środków. Mamy szybką kasę do zgarnięcia w Meloradiu i dzisiaj znów 200 trafią do kogoś. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl i tam napiszcie nam, jaki macie pomysł na wydanie tej szybkiej kasy od Melo. Szybko może być wasza. Jeszcze dziś w Meloradiu. Czekamy na meloradio.pl, a teraz Bibi Rexha.

0: już o 9:00 zagramy.
1: Kygo Khalid i Griffin w Meloradio.

0: 94 FM. Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
17: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
19: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Po reklamie.

kocioł wciąż mocno trzyma stolicę. Kierunek Ochota, tam Grójecka i Łopuszańska to teraz strefa żółwiego tempa. Suniecie zderzak w zderzak. Wawelska w stronę lotnika, no można powiedzieć, że ostro krwawi na mapach. Swoje trzeba tu niestety odcierpieć.

wiem, czy zauważyliście, ale szarość wreszcie troszeczkę pęka i słońce próbuje przebić się przez te chmury nad Warszawą. Na termometrach mamy szalone 15 stopni, powietrze jest wilgotne i rześkie. Na szczęście, co najważniejsze, ten poranny niepewny temat z mrzawką mamy z głowy, przynajmniej na razie.

0: mamy niestety i obawiam się, że dalszy ciąg zwyżek przed nami.
1: Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Czy dziewiąta to jest taka pora, kiedy w pracy nagle coś was zaskakuje albo ktoś? Spoko, no dacie sobie radę. Przecież udowodnijcie to właśnie teraz. Waldek Darłak, siema.

Wally Lopez, James Scott, You Can't Stop the Beat. Nie zatrzymujemy czwartku, tylko podkręcamy tempo, bo jutro już piątek i już czekamy. A dzisiaj dzień piłkarza. Słuchajcie, wy też możecie go odpowiednio uczcić. Na przykład, jak macie za dużo dzisiaj na głowie, to część rzeczy śmiało możecie kopnąć w kąt. A już za chwilę powiem wam o czymś, co spowoduje, że zupełnie inaczej będziecie patrzeć na ludzi, z którymi dzisiaj będziecie jeździć autobusami.

Bryska w Melo. Podkręcamy tempo, 18 minut po godzinie 9 już mamy. No to uważajcie, bo nawet tak prosta rzecz jak wybór miejsca w autobusie może zdradzić, jacy jesteście naprawdę, i wszyscy się dowiedzą. Po tym, gdzie konkretnie siadamy, można poznać nasze cechy. No dobra, to umówmy się, że robimy test, sprawdzajcie, czy się zgadza. Osoby, które wybierają miejsce bliżej kierowcy i bardziej z przodu, to najczęściej ciekawscy optymiści, którzy w życiu są otwarci na innych. Miejsca w środku wybierają zwykle ci, którzy cenią sobie prywatność, a z kolei z tyłu siadają osoby lubiące mieć nad wszystkim kontrolę. I co, jazda autobusem po tym już nigdy nie będzie taka sama, co?

0: Ależ to jest fantastyczny numer. To właśnie dzięki takim hitom płyniemy sobie fajnie przez ten czwartek. Swedish House Mafia i Happiness są set. W Meloradiu podkręcamy tempo. Ella Henderson już za chwilę będzie. Też Sylwa Bampa. To wszystko w Meloradiu w czwartek rano. Prawie w 9:30.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1+1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Ponte a jugar.
1: Pitbull, I know you want me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj czekaliśmy na wasze głosówki. Pytaliśmy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Słuchajcie, wysyp różnych waszych propozycji. Na przykład, to wcześniej też tak wyglądało? Albo, spróbuję to do tego podłączyć. Albo, gdzie jest gaśnica? Ta kontrolka świeci się od dawna. Teoretycznie nic nie powinno się stać. Albo uwaga, spokojnie, wiem co robię, będzie pan zadowolony. A twoja propozycja?
2: Kochanie, jadę z kumplami na weekend na ryby.
1: No wiadomo.
3: Poczekaj tylko, aż ojciec wróci do domu.
4: A mój były chłopak to... A moja była dziewczyna to...
1: No. I ty jeszcze?
5: To tylko koleżanka.
1: A, no tak. Słuchajcie, jest jedno takie krótkie słowo, po którym zawsze w historii ludzkości coś się działo. To słowo to... Oj?

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden, a

0: O tej porze jutro to wy już będziecie mieli weekend i ja wam to ogłoszę i zapewniam o tym już teraz, chociaż niektórzy to już się czują, jakby było jeszcze lepiej, nie? Waldek Darłak, jutro od samego rana budzimy się znów, a za chwilę Adi was przywita.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. I tak podkręcamy tempo i tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9:10.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: mediaexpert.pl.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
12: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kubki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
25: Bo
0: Teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

jeszcze za nami, ale wiadomo, w Warszawie to jednak różnie bywa. Zaczynamy od Mokotowa na skrzyżowaniu Sobieskiego i Sikorskiego. Wyleciała stłuczka, no i cała okolica błyskawicznie tam zaświeciła się na bordowo. Omijajcie ten rejon szerokim łukiem, bo utkniecie tam na dobre. Cierpliwości w ten czwartek.

0: W Warszawie w końcu powoli pasują i niebo robi się takie przyjemne, błękitne, z białymi łatkami, wpuszczając do miasta coraz też więcej słońca. Temperatura poszybowała delikatnie w górę, mamy 17 stopni. Wiatr się nieco rozkręca i potrafi naprawdę momentami mocno dmuchnąć. Uważajcie, żeby was nie zwiało. Ciśnienie lekko w górę.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Wielka metamorfoza w Wołominie. Ponad 7 milionów złotych odmieni historyczne centrum miasta. Plac 3 Maja zyska fontannę, ogrody deszczowe i strefy relaksu. Z kolei pobliska kamienica przy Kościelnej przejdzie pełną termomodernizację. Koniec obu inwestycji zaplanowano na końcu

0: Mamy z pełnym sezonem.
1: W programie zobaczymy m.in. powstańczy koncert czy jubileusz Katarzyny Skrzyneckiej. A w sobotę nauczymy się ratować życie. Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy strażnicy miejscy i wolontariusze PCK wyjdą na ulicę z darmowymi szkoleniami i pokazami. Fanty i stanowiska do ćwiczeń znajdziemy przy stacjach metra Centrum, Świętokrzyska i Dworzec Wileński.
2: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też dyrektorzy szpitali, mówi wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Krzysztof Zaczek.
3: On powinien wejść wtedy, kiedy my będziemy na niego przygotowani technicznie.
2: Kancelaria premiera uważa, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach, startuje w gokartach.
4: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: No siemanko, bobasy, 10 na zegarach, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, bo kiedy inni gadają, my już gramy. To jest Melo Radio, dobrze trafiliście. Kto jeszcze nie ma kawy, no to jakby coś idę zrobić za chwilę, także przyjmuję zamówienie na WhatsAppie Melo Radia. Shimza, Fire, Fire, od tego zaczynam, a my jesteśmy razem do 14.

Fastboy Music Sounds, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i to jest właśnie prawdziwa muza. Słuchajcie, dzisiaj 10 dzień września, mamy czwartek, powoli już zbliżamy się do piątku i bardzo fajnie. W ramach kalendarza świąt nietypowych mogę wam powiedzieć o tym, że dzisiaj obchodzimy Dzień Piłkarza, więc jeżeli wśród was jest ktoś, kto z piłką nie rozstaje się nawet na moment, kto jest w stanie zrobić dookoła świata, albo po prostu biega za nią niesłychanie dobrze, albo nawet i nie, to obchodzicie swoje święto i przekażcie im najlepsze życzenia ode mnie. Przy okazji osoby, które siedzą na kanapie i świetnie kibicują naszej drużynie, myślę, że też powinny zostać do tego włączone. Calvin Harris, Lovers in a Past Life, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Armin Van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A jeżeli chodzi o Armina, to ja tylko grzecznie przypomnę, że jego Estate of Trance jest do posłuchania, do usłyszenia w Melo Radio. W dobrym Melo oczywiście, także słuchajcie w piątek i w sobotę po godzinie 22, bo tam się dzieje, tam jest naprawdę mocno, także działajcie i bawcie się doskonale, no bo Estate of Trance, to co by nie mówić, jest naprawdę czystej klasy finezja. A w tej godzinie jeszcze Tobi Romeo i Fly High, będzie też DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Reklama. Już dziś w Lidl wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Kygo i Firestone, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Czasami tak jest, że kiedy przychodzi do was ziomek, to pokazuje jeden charakterystyczny gest i mówi: no to ognia. To oczywiście chodzi o spotkania takie półprywatne, takie bardzo, bardzo, no chciałem powiedzieć intymne, ale nie do końca, chociaż wtedy też się człowiek zwierza do drugiego. Dobra, nieważne, szybka kasa do zgarnięcia, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Na takie spotkania też może być jasna sprawa, także nie czekajcie, tylko wbijajcie, zróbcie to od razu, bo potem zapomnijcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. No i co? No i wygrywacie siano. Wszyscy zadowoleni. Nasz szef też. I może dokładnie.

0: Griffin i World Away w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Na koniec świata i jeszcze dalej, tak nie mówiła niegdyś moja ulubiona postać z filmu Toy Story, mając na myśli Buzza Astrala. A Buzz Astral też jest muzycznie fajną postacią, to możecie sobie obadać w wolnej chwili, a my za moment, a propos świata, sprawdzimy co w newsach Meloradia.
1: A już o 11 zagramy
0: A Notary Talk To You. Z takim mega fajnym, imprezowym, ale też chillowym vibe'em będziemy wchodzić w godzinę 11, także nigdzie nie odchodźcie.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: promocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kaufland. Tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
12: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
13: Na Boku w Teatrze Kamienica.
14: Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Bocian!
18: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
19: Odlatujemy, odlot!
18: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Już wspomnienie definitywnie pęka i nad Warszawą robi się coraz jaśniej. Słońce śmielej przepycha się przez te chmury i wreszcie przejmuje stery. Za oknem mamy teraz przyjemne 17 stopni. Wiatr z zachodu dmucha dosyć mocno, więc uważajcie na swoje głowy. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dobijemy maksymalnie do równej 20, więc łapcie to jasne niebo, póki jest.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Od poniedziałku Aleja Zieleniecka bez tramwajów. Przez wymianę zwrotnic linia 25 znika na tydzień, a 7 i 22 pojadą objazdem. Kierowcy stracą z kolei prawy pas na wjeździe na rondo Waszyngtona. Tymczasem w weekend stolicę przejmą seniorzy. W sobotę na Placu Bankowym ruszają warszawskie Dni Seniora, które potrwają do 4 października. Dla mieszkańców przygotowano 400 atrakcji w różnych dzielnicach stolicy, mówi Katarzyna Feter z Fundacji Silni Wiekiem.
2: O 12:30 przechodzimy barwnym, kolorowym korowodem na plac centralny i tam mamy wielki kiermasz, mamy występy na scenach. Zaczynamy pięknym koncertem Budki Suflera, międzypokoleniowe, karaoke, największe w Warszawie, jak myślę, dotychczas. O 15:00 występy w tanecznych formacji seniorskich i o 15:30 pogodna potańcówka.
0: Atrakcje podczas warszawskich Dni Seniora są bezpłatne. I szykujcie formę na 11 listopada. Warszawa znów utworzy gigantyczną, żywą flagę z 1000 biegaczy w sieci. Właśnie ruszyły zapisy na 36. bieg Niepodległości.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej.
3: Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły

Soli, Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo. No i dobrze, że podkręcamy, bo musicie mieć dużo pozytywnej energii. Do czego? No na przykład do tego, żeby poczuć się trochę jak Jason Derulo, który jest specjalistą gastronomii. Słuchajcie, na jego mediach społecznościowych można zobaczyć wiele różnych nietypowych rzeczy, między innymi pełno słodkości, które sam wypieka i bawi się przy tym co najmniej doskonale. Jedyne co zaskakuje, to ich rozmiar. I tak się zacząłem zastanawiać, czy Jason Derulo ma jakiś kompleks?

0: niektórym z was na pewno przypomniało się kilka rzeczy. Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po godzinie 11. Dobrze, że jesteście, bo ja tylko chciałem przypomnieć, że ej, hola hola, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. No i zaraz będziemy mogli chillować, a w tym chillaucie też to pomoże ona, czyli Liwka. Poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
16: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
17: A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
19: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
21: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
23: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
24: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szykujemy skoki.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
4: dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat Ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.

0: Denzel, you spin me right round w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. Iga, szukasz słuchawek? Nie, czy nie działa ci?
1: Poczekaj. Działa chyba.
0: Słyszysz się?
1: Słyszę się.
0: No bo nowe studio, no to musi działać.
1: O, wszystko tutaj działa.
0: Słuchajcie, zdradzę wam w sekrecie, tego wam nikt nie powie, ale my jesteśmy, że tak powiem, kontrowersyjni, dlatego powiemy. W studiu radiowym nie można mieć żadnych napojów. Za to są bany, jest za to hardcore i w ogóle, ale nikt nie powiedział, że nie można robić makijażu, prawda, Iga?
1: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ta szminka mi tutaj nie spadnie i nie ubrudzi
0: tego
1: stołu.
0: Rozumiem.
1: Ale do odważnych świat należy.
0: No pewnie. A co jeszcze będziesz malować dzisiaj?
1: Obraz.

0: Josh Baker, Bobby Back Scumpy, My Place w Melo Radio. I mogę śmiało powiedzieć, że Melo Radio to jest zdecydowanie taki mój place. 10 minut do godziny 12, za chwilę południe. Kto jeszcze kawy nie pił, no to przypominam, zróbcie coś dla siebie, zjedzcie coś słodkiego i nie mówcie mi, że o, bo kalorii szkoda i tak dalej. Guys, raz się żyje, jolo.
1: A już o 12 zagramy.
0: Za chwilę mi napiszecie, że jestem boomerem. Lumix. Za moich czasów się mówiło YOLO i ja YOLO powtarzam. No 12 gramy self-aware, także bądźcie gotowi, żeby robić głośniej Melo Radio.

0: tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi najpierw.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
9: Samo południe na warszawskich termometrach 19 stopni, niebo mocno się przeciera, słońce grzeje, wiatr niestety dalej wieje i to całkiem mocno. Dziś maksymalnie dociągniemy do okolicy 20 stopni i to będzie sufit na ten czwartek. Jutro znów z nieba coś chlapnie, a temperatura zatrzyma się na 18 stopniach. Weekend też szykuje się trochę deszczowy.
0: Są newsy Meloradia Warszawa.
9: Ewelina Walczak. Dziki w poczekalni. Zwierzaki opanowały stolicę, ale urzędnicy każą uzbroić się w cierpliwość. Specjalny zespół z ratusza spotkał się wczoraj po raz pierwszy i na razie niczego konkretnego nie postanowił. Miasto czeka na wyniki zleconych badań. Wstępne dane poznamy pod koniec miesiąca, a pełny raport dopiero w listopadzie. Warszawa projektuje też nową mapę hałasu i szuka wykonawców pomiarów. Mieszkańcy mają dość ryku silników, nocnych imprez, a nawet kościelnych dzwonów, mówi Magda Rawicka Polnik z Biura Ochrony Środowiska.
10: Hałasem, pamiętajmy, jest coś, co nam przeszkadza, a nie co ma konkretną wartość. Więc no, zdarzają nam się takie zaskakujące zgłoszenia, jak na przykład to, że walizki hałasują na kostce brukowej.
9: Obowiązująca mapa była aktualizowana 4 lata temu. Ptasie trele nadciągają. W najbliższy piątek o 19 w barze Studio wystartują trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Uczestnicy będą rywalizować, odtwarzając dźwięki natury wyłącznie przy użyciu własnego aparatu mowy.
11: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? O tym przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętak.
12: Od północy do 24. każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością 20 km na godzinę.
11: W Sokolnikach służby pracują nad przywróceniem ruchu. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach. 20 i 22-latka mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego, mają zostać przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5,000 po wygranych wyborach dla republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
13: zjadłbym drożdżówkę. 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i mamy czwartek. I też dobre wieści, bo za chwilę będzie całkiem miła niespodzianka dla was. Lumix, Self-Aware. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: nawet jeżeli macie dzisiaj jakiś taki trochę gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że zaraz wyjdzie słońce i wszystko będzie okej. To Robin Schulz i Better Times w Belo Radio. 15 minut po 12. No my tak podkręcamy tempo. Jest gituwa. Ej, guys, fajna wiadomość, bo jutro do kin wchodzi film pod tytułem 100 dni Misja Zeus. Mieliśmy okazję pogadać z laskami z Gen Z, Kinga, Paula i Marta. Zapytaliśmy dziewczyny, co było dla nich najtrudniejsze podczas kręcenia tego filmu.
1: Deszcz, bieganie w deszczu w zimnie, minus 7 stopni, deszcz z góry, to była zdecydowanie najtrudniejsza scena.
2: To była trudna scena, ale dla mnie jeszcze gorsza była, kiedy byłam w przebraniu dinozaura, nie dlatego, że wyglądałam jak wyglądałam, ale dlatego, że po prostu było w tym stroju strasznie gorąco i ja po prostu prawie mdlałam tam i musieli mnie po prostu otwierać co chwilę i wietrzyć paszki i wszystko, bo naprawdę gotowałam się tam.
3: A dla mnie najtrudniejsza scena to była scena, którą nagrywaliśmy w pralni Zawadzkiego i była to scena, gdzie miałam dużo tekstu i bałam się, że nie wyrobię pamięciowo i co mi najbardziej przeszkadzało, że dykcyjnie było mi bardzo ciężko powiedzieć ten tekst naraz, bo musiałam mówić szybko, bo byłam zdenerwowana w tej scenie, więc dla mnie to była najtrudniejsza scena, którą ja wydaje mi się, że najczęściej musiałam sobie sama zdublować.
0: Ale dały radę, zdolne są. A możecie to zobaczyć na własne oczy, no bo mam dla was 4 podwójne zaproszenia na film 100 dni Misja Zeus do dowolnie wybranego kina Helios. A moje pytanie brzmi, jaką supermoc chcielibyście mieć, by uratować świat? Może to być absurdalne, nawet się ucieszę. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Alok i J-Lo. Everything's fine w Meloradio, 29 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. Ja cały czas się jaram tym, że podczas Tomorrowland miałem okazję zobaczyć, co Alok potrafi robić na scenie. No facet jest niezwykłym czarodziejem. W tej godzinie bryska i lato po całym mnie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

dla tych stęsknionych lata. Bryska, pocałuj mnie. 16 minut do godziny 13, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu z nowego studia. Słuchajcie, odnośnie tego numeru, no ja sprawdziłem, co tam mają dla nas radary pogodowe i chyba to lato to, no, trochę idzie w zapomnienie, sorry, ale taka prawda, no, jutro będzie padało i w zasadzie cały przyszły tydzień też. I dopiero przyszła sobota, widzę, że będzie całkiem sympatyczna, bo będzie słoneczna w okolicach 20 stopni. Wiecie, nie ma tego złego, bo zimno jeszcze nie jest, to 18-19 stopni, myślę, że będziemy w stanie dowieść pogodowo, a jeżeli nadal wam zimno, no to sprawdźcie to. Topic, Becky G, Sorry Papi, już teraz Melo.

0: O, coś nie śmiejcie się za bardzo, jakie sprzężenie było. Nie wiem, czy to do końca moja wina. To był Thomas Gray w Melo Radio, my tak podkręcamy tempo. Za chwilę najnowsze newsy. Obiecuję, że będzie super.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are. To zagramy punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że ten dźwięk przestery wam się podobał, bo to taki coffee rave.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
20: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
26: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta bankowe grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
27: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść.
26: Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie dziś Portugalia. Tańszy pobyt na Podkarpaciu to dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na dwóch noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów, tak prognozuje ponad połowa pytanych menadżerów, ale z drugiej strony ich zdaniem wdrożenie sztucznej inteligencji idzie wolniej niż zapowiadano.
0: Punktualnie 13, odnośnie AI, to przed momentem Mikołaj mi mówił, że grało w Portala i nie poszło zbyt najlepiej. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Milk, David Guetta, Just the Way You Are.

Felix Jen, Felix Backstory, Ready for Your Love. A ja mam nadzieję, że wy jesteście ready na trochę zamieszania, bo czas podjąć wyzwanie. Dawno tego nie było. Dlatego jeżeli chcecie wziąć udział, to dzwońcie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Do zgarnięcia meloskiety, jeśli tylko podejmiecie wyzwanie.

0: No muszę wam powiedzieć, że bardzo polubiłem się z tym nagraniem. To Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 13. Czwartek to jest fantastyczny dzień. To jest dzień, podczas którego można trochę zaszaleć, a może nawet i podjąć wyzwanie? Myślę, że tak. Podejmij wyzwanie. No właśnie, razem ze mną Łukasz, którego serdecznie witam. Cześć bratku, jak się masz?
1: Witam serdecznie, bardzo dobrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Fajnie, że jesteś. Powiedz mi, w pracy, po pracy, jak to u ciebie wygląda?
1: Aktualnie jeszcze w pracy jestem.
0: Aktualnie jeszcze w pracy, dobrze. Łukasz, to sprawa wygląda tak, no bo podejmij wyzwanie dosłownie, tak jak nazwa wskazuje, mówi o tym, by podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, przyjacielu, no to z dobrych wieści masz skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. I moje pytanie do ciebie, czy wszystko jasne?
1: Jak najbardziej.
0: Doskonale. Twoje wyzwanie brzmi: zaśpiewaj piosenkę na cześć nowego studia Meloradia. Nie musi to być nic długiego, może być trochę szalonego, możesz improwizować, ja nawet mogę robić chórki, jeśli chcesz. Czekaj, nawet przyciszę podkład, to może być a cappella. Spróbujesz?
1: Oczywiście.
0: Dawaj, stary, jedziemy.
1: Jeżeli słuchasz radia, a to jest radio ulubione na świecie, wchodzisz w Melo, wchodzisz w nowe, otwierasz drzwi, nowe studio. Nowe studio wita ciebie serdecznie, tak jak codziennie rano witać siebie z uśmiechem Melo. Chodzisz, pragniesz więcej, pragniesz słuchać więcej, miłością dzielić się ze wszystkimi.
0: Dobra, mamy to! Stary, piękne, to była poezja śpiewana. Naprawdę, wielkie brawa. Słuchaj, skiety Meloradia są twoje i to bezapelacyjnie. Powiedz mi, jak się czujesz po tym, no wręcz w fantastycznym, profesjonalnym wykonaniu?
1: Chyba nagram singla.
0: No i dobra, to ja go zagram w Meloradiu, odzywaj się później. Dzięki! Podejmij

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kiedy się tworzy z pasji, to też niechcący można spełnić marzenie. Sony for the Rap, Becky Hill i Say Something w Meloradiu. Czyli nuta, która powstała trochę przypadkiem, ale Becky Hill zaczarowała ten numer. I wszystko stało się jasne, że trzeba to podać dalej, żeby usłyszał o tym cały świat. Tak samo myślę, że było z numerem, który niegdyś trendował nieustannie na Instagramie i TikToku. I Like the Way You Kiss Me, Artemas, którzy no, byli między innymi na openerze. To już za chwilę.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.

0: Zacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
11: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

To nie jest tak, że faceci nie potrafią zaskoczyć, tylko faceci często też nie wiedzą jak, bo potem wychodzi, że są cringe'owi albo zbyt dziecinni. 17 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, to było na tyle. Janykiel w piosence Bądź Duży. Słuchajcie, to teraz zróbcie coś dla siebie, zróbmy razem coś dla siebie i takie 200 zł, a może nawet i 500, jakby wam się pojawiło. I to tak totalnie z... No nie mogę tego powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie szybka kasa od Meloradio do zdobycia, na co tylko chcecie, jak chcecie, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co to pójdzie, a my potem do was oddzwonimy. A to Shimzai, Fire, Fire.

0: szwedzki dom Mafia, Lekeli i Happy is Happiness is Sad Melodio. Przepraszam, bo ja jestem happy i się ucieszyłem.
1: To dobrze.
0: Iga i Mikołaj w studiu. Hej dzieciaki.
2: Cześć.
0: Co tam dzisiaj będziecie odwalać?
2: Dużo mamy chyba przygotowanych rzeczy.
1: Tak, jest na przykład akcja, słuchaj, że Robert się tam popychał na boisku.
0: Robert się popychał?
1: Mhm. Jego popychano.
2: Ale nie pchał.
0: Wiele osób by chciało dużo pieniędzy, by to zobaczyć.
2: Ważne, że nikogo nie pchał. O.
0: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer. I like.
2: I nie skłamałeś. I like.
4: I like.
1: No ja lubię.
2: I like.
1: Lubię to. Lubię to.
0: Dzięki, ja też lubię. Siema.
2: Dzięki.
3: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
13: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
14: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
16: Jagodzianka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
25: O reklamie. Meloradio Warszawa.
26: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia, to tam mogłyby powstać amerykańskie bazy, mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Susza w górach, w Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
27: W przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
26: W Brennej, w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków. Załamanie pogody we Włoszech, po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Wow, mamy już czwartek. To jest dobra wiadomość.
2: Dobra to jest wiadomość, bo po czwartku następuje co?
1: Piątek! A to jest nasze ulubione słowo zaraz po wypłacie.
2: No piątek jest zdecydowanie częściej niż wypłata, więc coś w tym jest.
1: Moglibyśmy to zmienić.
2: No, nie no co, tak jeden piątek w miesiącu, ale cztery wypłaty. No dobra, do przemyślenia.
1: Do przemyślenia, słuchajcie. A w tej godzinie na przykład porozmawiamy sobie o mieszkaniu.
2: O mieszkaniu?
1: Ale nie wspólnym i w ogóle poza Warszawą. Dla niektórych to jest dramat.
2: Poza Warszawą? Kto tam mieszka w ogóle?
1: Dogadałbyś się z pewną influencerką. Iga Mikołaj. Hej.

0: Morandi, Angels Melo Radio. Mikołaj, twój teraz moment.
1: No Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem na boisku, bo tamten mu zaczął wyliczać, co to on nie wygrał, jakie Copa America i tak dalej. Ja też mam listę tego, co Robert osiągnął.
0: I bardzo
1: jest
0: dobrze.
1: Ona długa, więc za chwilę do niej wrócimy.

0: Ja nie chcę nic mówić, ale ja mniej więcej w przedszkolu się tak zachowywałam jak piłkarze na boisku. Przewracałam się, żeby pani zauważyła, że ojej, boli, popchnął mnie, ojej.
1: No i tak było właśnie w Ameryce, gdzie Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem, bo Rodrigo de Paul zaczął mu krzyczeć, że on tam dwa razy Copa America wygrał.
0: A co to jest za piłkarz w ogóle?
1: No taki nikt go nie zna generalnie.
0: Jasne, jasne.
1: Ale sprawdziłem, de Paul ma 32 lata, więc zobaczmy, co osiągnął Robert, kiedy miał tyle samo lat, co on, czyli w latach 2019-2020. Piłkarz roku FIFA, UEFA Best Player in Europe, zdobywca Złotego Buta, piłkarz roku, król strzelców Bundesligi, 41 bramek, zwycięzca Ligi Mistrzów, mistrz Niemiec, zdobywca Superpucharu UEFA, zdobywca Pucharu Niemiec, zdobywca Superpucharu Niemiec, a de Paul ma 5 trofeów i wszystkie wygrał mu Messi.
0: No co za lamus, co za lamus.
1: I do naszego Polaka, naszego orła białego
0: jak
1: będzie.
0: Jak on śmie, Robert, królem.
1: Powinien mu napluć na czoło na tym boisku.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz w Meloradio. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighty. My z Mikołajem nie chodzimy już do szkoły parę lat.
2: Całe szczęście. Bardzo nie lubiłem do niej chodzić.
1: Ja to samo, ale chyba pewien uczeń bardzo lubił to robić.
2: No, znaczy nie wiem, czy lubił chodzić. Na pewno lubił do szkoły przybywać. Tak, tak.
1: Słuchajcie, trafiłam na taki nagłówek. Czy mogę go przeczytać? Mm-hmm. To jest cytat. Chciałam, żeby uczniowie mnie lubili. Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem.
2: No i wszystko, wiesz, zabawnie, nie? A teraz pomyślmy sobie, jakby to brzmiało w drugą stronę.
1: Aha, czyli chciałem, żeby uczennice mnie lubiły. Mm-hmm. Nauczyciel oskarżony o współżycie z uczennicą.
2: No, to by był ukamieniowany chyba od razu. Coś tak mam wrażenie.
1: No i gdzie ta równość?
2: Nie ma nic śmiesznego.
1: No, gdzie ta równość, kochani?
2: Brzydko, nie wolno tak.
1: Nie no, tak serio to serio nie wolno. Rękę wam dam, są fotera.

0: Jak my lubimy tak grać. Music Sounds, Fast Boy w Meloradiu.
1: Fast Boy. To jest w ogóle super ksywa, bardzo mi się podoba.
0: Fast Boy?
1: Fast Boy, no.
0: A z czym ci się kojarzy?
1: Z szybkimi i wściekłymi.
0: Aha, i z czymś innym.
1: No. To mi się kojarzy bardziej pozytywnie chyba.
0: Tak, to prawda. Natomiast wiesz, co mi się negatywnie kojarzy?
1: Ludzie spoza Warszawy.
0: Zgadłeś. Nie, żart. To nie są moje słowa. Porozmawiamy o takiej influencerce, która gardzi ludźmi spoza Warszawy.
1: Kocham takie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Ja tam zawsze śpię na boku.
9: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
8: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
10: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
11: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
8: Na boku, w Teatrze Kamienica.
9: Premiera już 15 września.
10: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na MediaExpert.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: than me, cooler than me.
1: Lucky Luke, i Mickey.
0: Cooler than me.
1: Ach, ta Warszawa. Influencerzy bardzo lubią Warszawę, są z nią związani, więc przygotowałam, Mikołaj, pewnego rodzaju dźwięk, dowód.
2: Czekam z niecierpliwością.
1: Posłuchajmy.
3: Jak można nie mieszkać w Warszawie? Jak ludzie mieszkają gdziekolwiek indziej niż w Warszawie, w Polsce? Bo dla mnie dosłownie każde inne miasto w Polsce jest po prostu miasteczkiem. Jest mega małe.
1: Miasteczko!
2: W przełasach tam mieszkają, nie? Polują na jakieś kuny, nie? Patykami.
1: Kraków? Miasteczko. Tak,
2: Kraków.
1: Wrocław?
2: No tam kiedyś była stolica, nie? Ale teraz tam nic nie zostało.
1: Trójmiasto?
2: Czyż oni nawet nie mają drapaczych mur i drogiego
1: i
2: jedzenia i drogich mieszkań. I w ogóle nie jest tam drogo. Jak tak można żyć?
4: Tragedia.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie,
11: na wielkie wejście,
12: na wieczorny chill,
13: na skórę, która ci podziękuje.
14: Na wszystko masz swoją Isanę.
15: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
16: Isana, tylko z Rossmana.
17: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
18: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znacie, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

0: humor i ostrość umysłu to 10-minutowy powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.
1: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński, hej.
2: Też będziemy wam poprawiać nastrój. Nie wiem, czy będzie to działało dobrze na mózg,
1: lody
2: ale
1: będą.
2: Nastrój będzie poprawiony.
1: Wiesz?
2: Będą lody.

0: Lalus, Shanghai we Freak Fight'cie. Ostatnio, słuchajcie, jadłam kaczkę w chińskiej restauracji. Dobre. W 5 smakach. Niezłe.
1: Świeże?
0: A, o to nie pytałam.
1: To może lepiej nie pytać, ponieważ ostatnio na warszawskim Mokotowie doszło do ciekawej sytuacji, gdzie ktoś przyuważył, jak dostawca jedzenia z tym plecakiem na plecach łapie kaczkę na ulicy.
0: Czy ona robiła tak o?
1: No podejrzewam, że tak. Jak to kaczka, prawda? No i złapał tę kaczkę i tam ludzie postanowili do niego wyburzyć, żeby natychmiast puszczał tę kaczkę, bo to w ogóle kłusownictwo jest i wypuścił.
0: A to nie miało być jako zwierzątko domowe?
1: No możemy się tylko domyślać, co on chciał z tą kaczką zrobić.
0: Nie, no powiedz.
1: No pewnie chciał, wiesz, wychować jak swoje.

0: Inside the Lines Melo Radio. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. No słuchajcie, jest taka delikatna drama. Dotyczy Edyty Górniak.
1: Co to się stało u pani Edyty?
0: Pani Edyta jest diwą w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Myślę, że można ją tak określić spokojnie.
0: Dokładnie. I ostatnio powiedziała, że zerwie kontakt z pewną telewizją, ponieważ przerywał jej mikrofon, nie działał dobrze podczas występu, a za kulisami to się działa taka tragedia, że ona nie chce z nimi więcej pracować.
1: No faktycznie, dla wokalisty wyłączony mikrofon może być problemem, ale tak ze wszystkich występów pani Edyty Górniak, że akurat na tym, bo jakby mógł wybrać taki jeden inny, to byłby to 2002 rok, Korea, Japonia.
0: Coś kojarzy.
1: Wszyscy pamiętamy to wykonanie hymnu. No, myślę, że to był niezły hamulec dla kariery.
0: Ale poczekaj, pogodziła się jednak, będzie z nimi pracować w tej telewizji.
1: A, czyli wszystko się dobrze skończyło.
0: Kobieta zmienną jest, tak?

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem po nasz

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
10: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Thinking About You. Masz ochotę na loda, Mikołaj?
1: Wiesz co, wiesz co, wyproszę cię teraz z mojej lodziarni. Oblechu jeden.
0: Ale mi chodziło właśnie o takie dobre lody, no śmietankowe na przykład.
1: No dobrze.
0: No pewna lodziarnia ma z tym kłopot.
1: No tak, no bo wchodzi taki, nie, król Janusz. Bajery i podrywu i dowcipu zresztą też i mówi, zrobi mi pani loda.
0: Więc musieli wywiesić kartkę, że nie robią lodów. Takich lodów, te no, inne robią.
1: No tak, że jak tak się poprosi, to...
0: To pa.
1: Mówiąc delikatnie.

0: A, to nasza Liwka. Poza tobą nic w Meloradiu. I nie mamy chyba dobrych wiadomości dla kierowców.
1: Oj, no zerknąłem ostatnio na ceny na stacjach paliw. No jest wysoko, słuchajcie. A będzie jeszcze gorzej.
0: O tym za chwilę w newsach. Ula Harciarek, zostańcie z nami.
2: A już o 16 zagramy.
1: Sorry, papi. Topik Becky G.
0: Tak wam pięknie zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więc w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
12: to you. O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
15: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Szykujemy skokę.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
22: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
23: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
24: Świat ciebie potrzebuje.
23: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
25: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt. Aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Dwa zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Po reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, przedpremierowa jazda Wam się szykuje. Dzisiaj o 18.30 możecie wbić do kina Helios na specjalny pokaz komedii akcji 100 dni misja Zeus. Zanim film zostanie odpalony na wielkim ekranie, to wjeżdża relacja na żywo prosto z czerwonego dywanu w Energylandii. Propozycja na sobotę to Zero Waste na Żoliborzu. Zameldujcie się na targowisku Halter przy hali Marmąckiej i w ramach akcji Warszawskie Targowiska Nie Marnują ruszają darmowe warsztaty, quizy i pokazy kulinarne. I na koniec mała zapowiedź Dark Pop w Hybrydach. 19 września szykujcie się na totalny ogień. W klubie Hybrydy wystąpi pochodząca z Toronto Lily Eats That You. Dziewczyna serwuje potężny, wymykający się schematom miks dark popu, alt rocka i eksperymentalnej elektroniki.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zaprasza. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
2: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
1: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych.
3: I mamy godzinę 16 we Freak Fight. Czy to jest ta godzina i ten dzień, kiedy damy sobie gryza?
4: Tak jest, weźmiemy sobie, skosztujemy czegoś dobrego.
3: Daj se.
4: Weźmiemy se.
3: Mniam.

0: Czy to Kleo w Meloradiu?
1: To łowcy gwiazd, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są.
0: To jest bardzo mądry tekst.
1: No, znaczy no, czy one są, nie? Tylko ich nie widać.
0: Bo wiesz, jednak nie mam poetyckiej myśli. Natomiast takim poetyckim konkursem są mistrzostwa w kopaniu grobów.
1: Mm-hmm. Na Węgrzech odbyła się 9. edycja mistrzostw w kopaniu grobów na czas. Kopali w teamach dwuosobowych w twardej, przesuszonej polecie ziemi. No i ile tam? 81 minut zwycięzcy.
0: To jest
1: wykopali taki grób.
0: Dziwne.
1: 2 metry długości.
0: Tak.
1: 80 centymetrów szerokości i 1,60 m głębokości. Co do milimetra.
0: Ale powiedz mi, po co?
1: Wiesz co, ja się dzisiaj tak źle czuję przez tę pogodę, że ja bym się w takim położył już chyba.
0: No to zapraszam na wycieczkę.

0: Rytmu.
1: 19 po 16.
2: Daj gryza.
1: To jest nasza nowa zabawa. Daj
3: nasza
1: gryza.
3: Nasza nowa ulubiona zabawa, przynajmniej moja.
1: Możemy jeść w studiu dzięki temu. Słuchajcie, my coś ugryziemy i wy po dźwięku tego ugryzienia zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co my takiego jemy. Czy jesteśmy gotowi?
3: Tak, tylko dodam, że odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale gryziemy wspólnie, czy najpierw ty, potem ja?
3: No to ty pierwsza, potem ja drugi raz i o.
1: Okej. <Okay. laughs> Uwaga, gryzę.
3: Bardzo delikatny taki gryz. Ja też ugryzę. Dobre.
1: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie, tak jak Mikołaj powiedział, na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Mikołaj, daj gryza jeszcze. Mi daj gryza.
3: Ja chcę, a to ja biorę, biorę, bo dobra.
1: No dobrze, czekamy na wasze odpowiedzi.
2: Daj.

0: Robin Schulz, Better Times. Trwa zabawa Daj Gryza w Meloradiu. I nasz wydawca, wiesz, jak nazwał dźwięk, jak jemy?
1: No.
0: Chrup, chrup.
1: Ho.
0: To posłuchajmy.
1: Słodko. Faktycznie teraz jak tego słyszę, nie? Bo mi wcześniej w uszach chrupało, nie? Ale były takie odpowiedzi jak brzoskwinia, jabłko, marchew. I rzeczywiście słyszę tutaj podobieństwo. Mm-hmm. Były też chrupki kukurydziane, gruszka. Ale to nic z tego.
0: To nic zdrowego, kochani. Marcin zna odpowiedź na to trudne pytanie. Marcin, co gryziemy?
2: Suche wafelki.
1: Tak, to takie wafelki, takie dla dyrektora, można powiedzieć.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Marcin, brawo!
1: Brawo!
0: Smacznego!
3: Daj gryza! Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm.
6: I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
26: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Weltki Włodarski. A my was zapraszamy do wycieczkę, na wycieczkę do Wrocławia, bo tam skandal.
1: Miało tam powstać metro. Przynajmniej ten temat często powraca, że o, przydałoby się metro, bo korki i tak dalej. No ale okazuje się, że chyba nie będzie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych takie analizy różne wykonało. Jasne. Przeliczyli to sobie i powiedzieli, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra, więc to nie ma w ogóle sensu.
0: Ale to przecież nie jest to trudne zrobić metro.
1: No tak, kopiesz tunel, wpuszczasz ciuchcie, nie?
0: No, na luzie.
1: Miał być tramwaj kiedyś wodny, a teraz nie ma tramwaju, nie ma metra, ale są korki.

0: przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli. Jest taka wokalistka Mary z Polski. Mm-hmm. I ostatnio przyjęła... Przyjęła oświadczyny pizzerii.
1: No i wszystko fajnie, ja też bym w pizzerii
0: ale
1: przyjął
0: oświadczyny. Ale ludzie mówią, że no dramat w tej pizzerii, że chyba go nie stać na wyjazd, wiesz.
1: No ale to wiesz, to można poczuć włoski klimat przecież, nie o to chodzi chyba.
0: Albo wejść na Melo Radio i szybką kasę wygrać.
1: Tak, no do Włoch starczy może takim, wiesz, tak na pół godziny.
0: 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia.
2: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer Tańcz Bledka. Wszystkie numery są naszymi ulubionymi, po prostu.
0: Dlatego tutaj pracujemy.

0: słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej.
14: Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: O reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Jeśli potrzebujecie trochę adrenaliny w życiu, to wbijajcie do warszawskiego Heliosa na film Nie patrzę w dół, część drugą. Ostry thriller o dwóch przyjaciółkach, które po osunięciu skały utknęły na kruchej półce 3,5 tysiąca metrów nad ziemią w Tajlandii. A w piątek warszawska progresja odpala coś naprawdę sztosowego. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi duet Schrodthagen. Dowożą oni potężne show określane jako cinematic techno. Szykujcie się na immersyjne audiowizualne doświadczenie z totalnym, hardkorowym techno uderzeniem. A w sobotę od 12 do 17 Park Żerański zaprasza na wielki piknik jesienny. Będzie dużo warsztatów za free, podczas których możecie ukręcić własne ekokosmetyki, czy chociażby wypleść makramowe liście. Albo przetestować botaniczny druk.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmianę stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków w Tatrach wzrosła o prawie 1/3, mówi ratownik Jan Gąsienica-Roy.
2: Najczęściej są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Tak jak wszędzie, potkniemy się na chodniku, tak samo jest w górach.
1: Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie.
3: Słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński. To Melo Radio?
4: Bardzo ładnie.
3: Bardzo dziękuję.
4: Ja już WhatsAppa włączyłem, jest przygotowany, będzie potrzebny w tej godzinie oczywiście.
3: Bo mamy pytanie. Mhm. Bardzo istotne i przydatne
4: życiowe
3: dla każdego.
4: Życiowe takie. Mhm.

0: 11 po 17, all I know w Meloradiu. Dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w taksówce na literę P. Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Pieniędzy zapomniałem.
0: Wow, to jest chyba zmora każdego taksówkarza.
1: No i też taka niezręczna sytuacja, nie? Czego jeszcze?
0: Proszę jechać szybciej.
1: No.
0: Stresujące.
1: No, lepiej uważać, nie? Bo można obiecać, że się zapłaci mandat, ale czy tak rzeczywiście będzie?
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? To nasze dzisiejsze pytanie.
1: Puściłem bąka.
0: Nie, no lepiej się przyznać.

0: dlaczego nie mówić w taksówce na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Czekamy na Was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: No to czego nie mówimy w taksówce na literę P?
0: Według Justyny przeszkadza Panu muzyka, bo mi tak.
1: Jeżeli ktoś w taksówce słucha Meloradia, proszę tak nie mówić. Paweł napisał, przysługuje jakaś promocja?
0: Dlaczego? No miałaby w ogóle. Agnieszki nie przeczytam.
1: Ja przeczytam, bo mam, znaczy no dobra, niepodobną historię, ale Agnieszka napisała, pierdłem, a zima minus 20 za oknem. Teraz była taka zima ostra, nie? To też właśnie jechałem taksówką.
0: Chciałeś ocieplić atmosferę?
1: Minus 20. Nie, porozmawialiśmy sobie z panem. Wiesz, miałem mocne perfumy, więc nie było czuć, jak wypuściłem demona z klatki.
0: Aga, czego nie mówić w taksówce na literę P?
2: Czego nie mówić w taksówce na literkę P? Przepraszam, pomyliłam adres.
1: No właśnie, to miało być jednak w Gdańsku, a nie w Katowicach. Proszę zawracać.
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Ja na przykład nigdy, Mikołaj, tobie nie powiem, proszę pojedź ze mną taksówką właśnie.
1: Jesteśmy tylko ludźmi.

0: Eli Oaks, Lavinia, Reasons w Meloradiu. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie.
0: Kasiu?
2: Panie kierowco, chyba zaraz wymiotuję.
0: Nie, no to trzeba powiedzieć.
1: Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych francuskich filmów to jest Taxi i tam był świetny patent właśnie na takich klientów.
0: Jaki?
1: No, że się otwierała automatycznie taka szufladka z woreczkiem.
0: Dobra, nie kończ.

0: 94 FM. Reklama.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-myślnik Pianoforte.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
4: to you. O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii dobry plan wystarczy.
24: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Po reklamie.

0: Niech się kręci Filipek. Na Elser Mig tak podkręcamy tempo. Czego nie mówić w taksówce na literkę P.
1: Mhm, Kuba napisał: panie, ja bym pojechał inaczej. Albo ewentualnie: parkować pan umie.
0: Ja bym go wyprosiła kulturalnie. Maciek.
2: Czego nie mówimy w taksówce? Na pewno 3 razy P. Przepraszam, puściłem pawia.
0: No faktycznie, to jest lipa, no ale tak. Posłuchajmy może Marcina, bo mądrego to dobrze posłuchać.
3: U mnie w taksówce standardowo nie wolno palić i pić, a dokładnie spożywać napojów, szczególnie tych wyskokowych. A jedyną stacją, która jest włączona w trakcie pracy, jest Meloradio.
1: Od dzisiaj jeździmy tylko z tobą.

0: Maju, Maj, Krystio,
1: no tam co dam.
0: No nie wiem, coś ci przeszkadza ewidentnie w tym mikrofonie.
1: No bo po prostu nie chcę się podnieść.
2: Co on ci zrobił, no?
1: Nie wstał.
0: Jak się nie chce podnieść, to jest spory problem.
2: No właśnie, to nie najlepiej. No. Szczególnie tak o tej godzinie, bo to już ta godzina, że...
0: żeby się przydało, żeby się podnieść.
2: Żeby się przydało, żeby się podnosiło.
1: Nie, ja idę leżeć.
2: A ja się podnoszę do tego, żeby zagrać wam fajnie po 18.
1: Super.
3: A już o 18 zagramy...
2: Gips, PZ, Karnawał. No i fajnie.
1: Super.
0: Ja będę słuchał sobie w aucie. Zaraz widzę, będę na maksa.
2: Okej.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas! Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
4: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
4: Na Boku w Teatrze Kamienica.
5: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.

0: są newsy na 18:00 Ula Harciarek. Zapraszam. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z piątkowym protestem maszynistów, ale uwaga, mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Polska przyciąga turystów w te wakacje. Osób z zagranicy były 2 miliony, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii.
0: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali u nas ponad 96 miliardów złotych. Ceny biletów lotniczych pójdą w górę, jak mówi szef Ryanaira, wzrost będzie znaczny, no chyba że ceny paliw spadną. Unikajcie gorących napojów, takich jak herbata czy kawa. Jak ostrzegają naukowcy, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, jak ten tydzień mija. Ledwo okiem mrugnęliśmy, a już 18 na zegarach w czwartek. Wszystko się zgadza. Muza przygotowana, ja na miejscu, można odpalać ten wieczór. Tupychu, siemano, Gips i PZ, ich karnawał na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Mocny statement i mocny hit. Swedish House Mafia i Lika Lee za nami, a za moment będę miał dla was mocną też propozycję filmową na ten weekend. I zaproszenia na nią. Hato, Gigi D'Agostino i Shadows of the Night w Meloradio.

0: Oj, z tą panią to wiele wieczorów można przetańczyć. Kultowa Lady Gaga i jej Just Dance w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, a teraz zmieniamy klimat. A jak ten dźwięk wchodzi na naszą antenę, to wiadomo, że zaczynamy rozmawiać o filmach i serialach, ale dziś w trochę innej formie. No bo jakie macie plany na wieczór? Taki weekendowy. No można na przykład wyskoczyć do kina. Zawsze jest to jakiś pomysł, żeby się spod koca wyrwać. A tym bardziej, że możecie zrobić to totalnie za free. No bo mam dzisiaj dla was jedną propozycję, ale bardzo mocną. No bo przygotowałem wlotki na film 100 dni Misja Zeus. W składzie aktorskim świeży. Hej Hania, Bartek Kubicki. A sam film to kontynuacja 100 dni do matury. Tym razem akcja się zmienia, bohaterowie wychodzą ze szkoły, no i będą działy się cuda. Zresztą w obsadzie jest też Czarek Pazura, ale także Tomasz Kot, który zachęca, żeby się wybrać. Panie Tomku, dlaczego warto? Czego się możemy spodziewać po tym filmie?
1: Ponieważ zrobiliśmy film w duchu części pierwszej, która przyniosła niezwykłe rozweselenie i poprawienie nastroju, i na pytanie, czego ludzie powinni się spodziewać po tym filmie, mam wielką nadzieję, że ten film ich zabawi, po prostu.
0: No, to mam nadzieję, że też będziecie się dobrze bawić, no bo mam dla was 5 podwójnych wejściówek do kiny Helios w całej Polsce na ten film. Jeśli macie takie obok siebie i chcielibyście się wybrać, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście pójść. Czekam na wasze odpowiedzi, najlepiej głosówką, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Heaven. To nówka sztuka od Tomasa Greya, bo wieczorami tych nowości gramy wam całą masę. 27 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak z polityka można przejść w kulinarnego eksperta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
12: W Leroy wałkujemy temat far. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

0: jak to kiedyś było.
1: Suszymy ząbki, panowie.
0: A teraz w tej wersji już DJ szczerzy quiz nad konsolety. Lata mijają, a teksty też się zmieniają. To With Fingers i Hi-Fi Superstary w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo z polityka w kulinarnego influencera. Słuchajcie, jest ktoś taki jak Piotr Wawrzyk, tak się ten gość nazywa. Był w rządzie kilka lat temu. No ogólnie ważny koleś w polityce niegdyś. Skończył swoją karierę na wysokich szczeblach właśnie polityki, no i znalazł sobie chyba nowe hobby. No bo teraz pokazuje na social mediach, jak tanio gotować. No był już między innymi przepis na naleśniki z serem, jajecznicę, czy ryż z sosem pomidorowym. No i tak sobie myślę, że jakbym był takim książulem, to już bym się trząsł ze strachu o swoją pozycję. No myślę, że chłop to zobaczył i już spać nie może. Jonas Blue i Molif to Each of Desire. Tak podkręcamy tempo. Jedna z nowości na playliście Meloradia. Bardzo

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którym na przykład tak jak mi dzisiaj zepsuła się pralka. Ten numer tak brzmi. On was i Sebek, to mówi o Badi w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 za moment.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lata. Wszędzie polecimy z tymi dziewczynami. Modelki punktualnie o 19, a nawet chwilkę wcześniej. Pojawią się na antenie Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: expert.pl.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: O reklamie.
13: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
14: Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że dziś mamy dzień piłkarza. A ci to tego wieczora wybiegną na boiska, no bo wchodzimy w fazę ligową Ligi Mistrzów. Będzie na co zawiesić oko tego wieczora, a ja zawieszam oko na naszą playlistę i widzę, że dużo się wydarzy. Calvi i Remi z ich kultowym Explosion. Ani za moment, modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. Od tego sobie rozpoczynamy. To co, lecimy, tu Pychu, siemano.
13: Melo Radio. Idę.

Everlasting v Melo. To Armin van Buuren i Sasha. Tak podkręcamy tempo. 7 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę coś w kieszeni może wam zawibrować.

0: Wiecznie młody. James Young, Infinity w remixie od Pretty Young. Taka młoda ekipa się zebrała. 16 minut po 19 to jest dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa. A skoro pieniądze, to trzeba wykonać telefon do kogoś, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. Tak się składa, że tym razem tym kimś jest Sebastian. No i Seba ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. 2 już minęły. Seba,
1: halo,
0: to jest
1: halo?
0: Ta chwila, żebyś halo, halo właśnie powiedział. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Jeden sygnał tylko był, czy dwa?
0: A dwa, wyrobiłeś się w dwóch.
1: No, już nie mogłem siedzieć dłużej na tym telefonie.
0: Bardzo dobrze, ale się udało, to najważniejsze. Słuchaj, stary, bo ty masz bardzo ważną rzecz, na którą takie 200 byś chciał wydać.
1: Coś przerwało.
0: O, to powiedz mi teraz, na co byś chciał 200 wydać, bo to bardzo ważna rzecz.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Czy się słyszymy, Seba? Halo.
1: Nic nie słychać.
0: Sebastianie, czy my się słyszymy?
1: Ja was nie słyszę w ogóle.
0: Poczekaj, ja może...
1: Ale ogólnie tak, miałem iść po te Mikołaje Święte. I pójdę.
0: Pójdzie trzeba po święte Mikołaje, słuchajcie. Słyszymy się teraz?
1: Tak, tak, wróciłeś.
0: Wspaniale, no. Słuchaj, bo ja muszę ciebie zapytać, o co chodzi z tym, że jest wrzesień, a ty idziesz po święte Mikołaje. Ty w ogóle patrzyłeś w kalendarz?
1: Nie patrzyłem w kalendarz, ale byłem w sklepie.
0: Aha, czyli po prostu żyjesz chwilą, a w sklepie już uznają, że grudzień tuż, tuż, tak?
1: Dokładnie, no. Dokładnie,
0: no to tak. Seba, stary, ja nie mogę zrobić inaczej. Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Meloradia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
1: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Traf do bankomatu jak Święty Mikołaj z prezentami. Szybka kasa od Meloradia.

nowość na naszej antenie, a tych gramy wam całą masę, szczególnie wieczorami, bo od tego jest Melo Radio, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co w muzie elektronicznej świeżego i nowego. To Two Colors i Prima Donna, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Melo Radia, na razie w propozycjach, ale kto wie, być może już jutro wbije do 30 najgorętszych hitów w Polsce. Głosujcie na meloradio.pl i słuchajcie naszej listy już jutro po 18.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. pełen pomysłów.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Ethan i Oliver Heldens. Turn me on w Mela. A teraz czas na mocną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie brzmienie od tego gościa, którego ja osobiście się nie spodziewałem. Lost Frequencies zaskakuje, no i przychodzi do nas z numerem, przy którym raczej nie poskaczemy, ale wychillujemy absolutnie. No bo muza elektroniczna ma naprawdę wiele obliczy, no i ten gość prezentuje nam kolejne, razem z brazylijską wokalistką Mari Flows. Stworzyli numer Paraíso, który podobno powstał podczas wyjazdu do Rio de Janeiro. No i czuć ten klimat. To co? Na chwilę zapominamy o wszystkim, co musimy zrobić i chillujemy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wakacje 2015. Tak właśnie brzmiały, no bo wtedy to był ogromny hit, choć jedyny, który tej pani na taką skalę się udał. To Sandra Link i Play My Drum w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 20 na Playce Melo.

0: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko

0: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody. Samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
8: No i mamy już 20, którą zaczynamy od przyszywanego brata Roberta Lewandowskiego. No oni są identyczni, zresztą sam Alan to zauważył i zrobił ostatnio o tym rolkę na swoich socialach. Alan Walker, z nim Ava Max, ten duet na początek, a z wami Pychu. Siemano, fajnie, że jesteście.
7: Melo Radio, idę w Melo.

New Religion. To Bibi Rexa i moim zdaniem najmocniejszy numer dotychczas tego roku. 14 minut po 20. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. Sam złapał się w pułapkę. To w Bytomiu, tam jeden z kierowców jeździł sobie, słuchajcie, po chodniku. No mieszkańcy pomyśleli chyba, że jest to no trochę dziwne, no i z tego powodu wezwali policję. Ci przyjechali i zastali gościa w aucie, zaklinowanego między elewacją budynku, a ochronnymi barierkami, tymi na chodniku, wiecie, co odgradzają. No ten, jak już zapukali policjanci do niego przez szybę do środka, tłumaczył się, że chciał pojechać do sklepu po pewien napój, taki z procentami. No a chodnikiem jest szybsza droga, dlatego ją wybrał. Dodam tylko, że chłop miał 74 lata, więc jak się okazuje, emerytura wcale nie musi być nudna.

0: Ile razy ja tańczyłem na domówkach do tego numeru, to tego nie zliczę. Zresztą to jest król, król złoty. Przyjedź do Polski po raz kolejny, nie obrazimy się. Pitbull i Chris Brown to International Love. Wy słuchacie ML Radia, 20:26 na zegarach. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo my przez cały tydzień przeszukujemy playlisty z całego świata i sięgamy po najlepsze nowości muzy elektronicznej. Nic nas nie ominie, szczególnie taka perełka jak ta. Jakiś czas temu Dołci wzięła ten numer na warsztat i zrobiła z tego kawałek Anxiety, tym razem Artbat, grupa, którą Polska lubi i oni też lubią Polskę, bo chłopaki przylecieli do nas przed wakacjami. Ma dla nas mocno podkręconą wersję hity Somebody That I Used To Know. Gotti, Kimbra i Artbat z Davidem Gettą w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Stars, Vaisilania. Tak podkręcamy tempo, a weekend zbliża się wielkimi krokami. W końcu mamy już czwartek wieczór. No mam nadzieję, że jakieś plany na niego to już macie. Możecie się nimi podzielić głosówką na WhatsAppie Meloradia. Z chęcią je odsłucham. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A jeśli tych planów jeszcze nie macie, to w sobotę w Giżycku odbędzie się naprawdę fajna impreza. Jak nie macie planów, to może warto sobie tripa zrobić i się tam wybrać, no bo za dwa dni ruszy tam Twierdza Światła. To ma być wyjątkowy wieczór pełen światła, magii i naprawdę niezapomnianych wrażeń. No tam znajduje się historyczna Twierdza Bojen. No i jak czytamy, ma ona się zmienić w potężną, spektakularną przestrzeń. Będą iluminacje, efekty świetlne, no i zagra tam między innymi Skytech. Może warto to sobie przemyśleć i tam się wybrać, gorąco zachęcamy. A już teraz nówka sztuka na playce Meloradia. Sokół i pogwarzymy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Tak brzmi lato na antenie Meloradia. Bo lato jeszcze trwa, nie zapominajmy o tym. Michael Kalfan i Treasured Soul. Tak, gramy jeszcze przed 21, a po niej też dużo się na antenie Meloradia wydarzy. Będzie nasza ulubiona zabawa. O czym myśli Pychu, ale też zajrzymy na premierę filmu 100 dni Misja Zeus. Bo nasi ludzie tam są. I zobaczymy, co tam u nich.
1: A już o 21 zagramy
0: Andy Dusty Harris, Zakaria. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i na zgarach jest już 21, to oznacza, że dalej idziemy w Melo. Ja idę, wy idziecie, no i tak razem pójdźmy w stronę piątku. On już puka do naszych drzwi, już puk, puk robi. No to zaraz go wpuścimy, ale najpierw gramy Andy Dusty Harris, Zokaria. To mam dla was na sam początek tej godziny. 21 na zgarach, tu Pychu, siemano. Melo Radio, idę w Melo.

0: dobrze, że wszystko dobrze. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartkowy wieczór, 15 minut po 21, a jutro swoją premierę ma film 100 dni Misja Zeus. Ale dziś my, Melo Radio, w osobie Konrada Traczyka byliśmy na takiej prapremierze tego filmu. No i na czerwonym dywanie Konradowi udało się złapać Bagiego, o którego zapytał, jakiego skilla chciałby się nauczyć w 100 dni. No i posłuchajcie, co odpowiedział.
1: No tak, śpiewam perfekcyjnie, tańczę perfekcyjnie. A tak zupełnie serio, to myślę, że do logopedy bym poszedł na takie 100 dni nauki, takiej prezencji scenicznej i zacząłbym poprawnie mówić.
0: Ach, ten Bagi żartowniś. Wszystkie rzeczy związane z tą premierą możecie zobaczyć na naszych socialach, więc wbijajcie między innymi na Instagrama Meloradia. A już teraz Laurent Wolf. Oj, ale to będzie throwback do pięknych czasów, kiedy ten numer był hitem. No stress.

0: Martin Solveig i Alma, to All Stars w Melo Radio. Nie zapomniałem o najważniejszym punkcie wieczora.
1: O czym myśli Pychu?
0: Czyli o naszej zabawie, o czym myśli Pychu, skiety Melo Radia dziś do zgarnięcia. Zasady są bardzo proste, tak jak codziennie. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie do mnie prosto na antenę pod numer 321-321-777. Już go możecie wybierać, no i dzwonić, no bo ja już daję wam podpowiedzi. Słuchajcie, dziś myślę o pewnej rzeczy, którą raczej mamy wszyscy w domu, choć też przydaje się na przykład na jakichś wyjazdach. Często zaglądamy tam, choć w sumie to trochę nie wiemy po co. No to co, ja czekam na wasze telefony. 321-321-777. No często nie wiemy po co tam zaglądamy, bo to tak sobie zaglądamy tylko po to, żeby zajrzeć, ale często niewiele z tego wychodzi. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do mnie jest jak taki numer, wiecie, do kumpla. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. No to ja odbieram pierwszy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć Rafał, to o czym myśli Pychu?
2: O lodówce?
0: No skubany! Udało się za pierwszym razem. To się bardzo rzadko w tej zabawie zdarza. Stary, skiety Melo Radia w tym momencie lecą do ciebie. U ciebie lodówka pełna, czy raczej dopiero zakupy sobotnie się szykują?
2: No szykują się zakupy sobotnie.
0: Ja cię bardzo rozumiem.
1: O czym myśli Pychu?

numer jest dobry. Neptunike i What If, tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że już jutro po 18, no między innymi sprawdzimy, czy ten kawałek wśród 30 najgorętszych w Polsce się znalazł, bo odpalamy 30 Meloradia. Na wasze ulubione numery głosujcie cały czas na meloradio.pl.

No właśnie, Robin mówi dobrze. Take it slow, zwolnijcie już trochę. No bo na spokojnie możemy do piątku dojechać. Jutro odepniemy trochę wrotki. Robin Schulz i Watermat to Take it slow. W Meloradiu tak gramy jeszcze przed 22, a ja jeszcze dostałem informację na naszego WhatsAppa, że Monika razem ze swoim facetem Alkiem mają nowy samochód. Pochwalili się na naszym WhatsAppie. A gratulujemy, no i życzymy, żeby radio było dobrze nastawione. Właśnie, tylko na Meloradio, cały czas, bo my podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. 22 za moment.

0: autopromocja.
1: Bocian! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10. Nie masz żadnych.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Słuchaj na 94FM. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: la 94 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.